0: Zaki.
1: Może mam?
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

кому, а тим, якщо розкрити.

flashbacks.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Witam tutaj po dwutygodniowej przerwie. No tydzień temu nas nie było, bo była awaria, a w tym tygodniu już awaria usunięta, więc możemy wrócić z kolejnym notowaniem listy przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj mam nadzieję, że spędzicie z nami dwie i pół godziny, co ja tak sobie skracam ten czas.
4: No znaczy się chyba szybko chcesz jeść.
3: Możliwe, ale tak, 2,5 godziny do 20.30 zapraszamy na listę przebojów Fast Forward Charts. Dziś przed nami notowanie 963 już. Listę poprowadzę i zrealizuję ja, czyli Konrad Maciąg. Witam serdecznie. Razem ze mną na antenie będzie dzisiaj Natalia Ostaszewska.
4: Cześć wszystkim.
3: I to taki nasz niezmienny skład, który tydzień w tydzień prezentuje wam kolejne notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Wy z kolei możecie razem z nami brać się tutaj, tworzyć tę audycję. facebook.com/fastforwardcharts. Ten adres może wam się przydać, żeby na przykład podpisać listę obecności pod ostatnim postem. I widzę, że do listy obecności dopisali się już. Są z nami Viola z Łodzi, jest Piotr z Warszawy, więc pozdrawiamy serdecznie, Żaneta z Wrocławia i Tomasz z Żor, który tym razem słucha w samochodzie, bo wraca z Bangarang Festival. Pozdrowienia dla Katarzyny ze Zgierza, która też u nas się pojawiała, która bawiła się razem z nami. Festiwal super, klimat i organizacja.

propozycji. Tydzień temu też były propozycje, więc w tym tygodniu będą też nowości w notowaniu, a 5 propozycji właśnie nowych, świeżych przed nami. Pierwsza z nich, Papa Roach, Even If It Kills Me, to było na początku roku. Wykonali nawet ten utwór na koncercie w Warszawie. Teraz z tego co widziałem, to koncertowali po Stanach Zjednoczonych i razem z Toby Morsem, z wokalistą zespołu H2O, nagrali kolejny utwór, który znajdzie się na albumie, który już powoli sobie podobno przygotowują, Braindead. Tak ten utwór się nazywa i ten utwór jest o tym, żeby robić rzeczy tu i teraz i nie czekać z nimi i się nie zastanawiać. Braindead i Toby Morse i zespół Papa Roach to nasza pierwsza propozycja.

0: Papa Roach Braindead, chyba tak to trzeba było przeczytać, z duetu z Toby Morsem. To nasza pierwsza dzisiejsza propozycja.
1: A ja widzę na liście obecności, że dopisała się Kornelia z Kalet na Śląsku, więc pozdrawiamy Kalety. Kalety nas co tydzień tutaj słuchają, Kornelia, i zobaczymy, czy jeszcze dwójka pozostałych słuchaczy się dopisze. No ale pozdrawiamy Kalety, witam wszystkich serdecznie z kawusią i ciasteczkiem, jeśli dobrze widzę.
0: Jakie ciasteczko?
1: Nie wiem, to jest ciasteczko w emotikonie.
0: Zadaję pytanie, czy jakieś dobre. Nie, bo ja widzę, wiem o co chodzi, ale widzę, czy jest jakieś ciasteczko dobre. W sumie my mieliśmy dzisiaj dobre ciasteczko.
1: Tak, ale to zaraz do tego przejdziemy. Żaneta pyta, a ja już sobie przygotowuję. Żaneta pyta, czy mogę prosić urodzinowy dżingiel, bo miałam wczoraj urodziny. Więc od Fast Forward Charts wszystkiego najlepszego. 1, 2, 3.

0: Oby tutaj wszystkiego najlepszego ci się, Żaneto, przydarzało, żebyś samej dobrej muzyki słuchała i wszystko, co posłuchasz, żeby ci się podobało. No i żebyśmy też fajnie grali na Fast Four World Charts, bo o to się zawsze
1: staramy.
0: A to
1: chyba życzenia dla nas. W sumie bardziej niż dla Żanety, a dla Żanety to może jeszcze no, fajnych koncertów. Ja jeszcze zawsze dodaję i pieniędzy na nie, bo to jest bardzo drogie hobby.
0: Oj, tak, tak. To tutaj dobre życzenia.
1: Coś o tym wiemy na temat hobby koncertowego.
0: No, ostatnio bardzo dużo. Dużo koncertów nam się przytrafia. Mamy
1: no ja w
0: plan?
1: Sumie ostatnio byłam wczoraj, no.
0: No właśnie. Właśnie. To jak było może? Jak było na ZAZ?
1: A bardzo fajnie. Najlepsza historia tego koncertu jest taka, że ja się dowiedziałam o 19, że mam być na 20 przy koncercie. Mówię, dobra, próbujemy, bo akurat było blisko, więc się udało.
0: No to tutaj to można powiedzieć, że pozazdrościć tutaj kolegów, którzy pamiętali o tobie.
1: Kolegi, który pamiętał o mnie, że... Ale zapytał mnie, pamiętam, jak rozmawialiśmy przez telefon, czy ja na pewno znam ZAZ. Mówię, tak, będę piąty raz albo czwarty, bo ja już się pogubiłam.
0: No pytać Natalię, czy zna wykonawcę, to duży
1: błąd. No wiesz, nie zawsze, ale no bo nie znam wszystkich, no nie będziemy się oszukiwać.
0: Ale jednak, że ZAZ znasz na pewno. No to widzę, tutaj są życzenia dla Żanety na urodziny od słuchaczy. My również się dorzucamy jako Fast Forward Charts. I widzę, że dopisał się kolega Grzegorz z Kalet na Śląsku. A ja teraz zapytam, czy kojarzysz takie miejsce jak Hotel du Cap albo Motel du Cap?
1: Coś mi to mówi, ale co dokładnie, to ci nie powiem.
0: Właśnie sobie sprawdziłem, że to jest wyspa, która jest bardzo blisko Bordeaux we Francji.
1: A, okej.
0: I na niej znajduje się pewien hotel. I co się wydarzyło w tym hotelu? Bodajże w zeszłym roku spotkali się tam Good Charlotte na weselu przyjaciela wokalisty, czyli muszę sobie przypomnieć, przepraszam, Joela Madena. Tam się właśnie spotkali i zagrali jako kapela weselna właśnie dla niego. I tak postanowili zebrać się i wydać swoją już siódmą płytę. Ósmą płytę. Siódma była w roku 2018, nazywała się Generation RX. I ósmą płytę wydadzą w tym roku, będzie się właśnie nazywała Motel du Cap i ta płyta będzie, można by powiedzieć, na taką pamiątkę, że zebrali się ponownie, żeby zagrać, poczuli tę moc, co wcześniej, a my możemy się dzięki nim poczuć znowu jak w roku 2007. Rejects, tak nazywa się kawałek, który nam tutaj proponują z płyty Motel du Cap, która ukaże się 8 sierpnia, a teraz Rejects u nas w propozycjach.

0: Good Charlotte i Rejects to druga propozycja do Fast Forward Charts, to z płyty Motel Du Cap, bo tam się właśnie spotkali Good Charlotte po latach i nagrają ósmą płytę, którą dadzą nam do posłuchania 8 sierpnia.
1: No a teraz czas na moją propozycję, chociaż w sumie możemy powiedzieć, że to jest propozycja, którą Konrad wybrał dla mnie i za mnie, bo w sumie wczoraj to prawie mnie w domu nie było.
0: No to fakt, ale
1: a Natalii, jak byłam, to poszłam spać.
0: Ale Natalii się podobało.
1: Tak, i to jest chyba jeden z najbardziej zaskakujących duetów tego roku, nie uważasz?
0: No właśnie też jak zobaczyłem ogłoszenie, to wiedziałem, że będę zainteresowany utworem.
1: W sumie i tak w sumie tutaj normalnie trzeba by, normalnie staram się zawsze zespoły przedstawiać, ale to chyba nie ma kogo. Mamy duet Motley Crue i Dolly Parton, no to chyba, że oba nazwisko Dolly Parton to chyba wszyscy znają i Motley Crue już wielokrotnie to chyba było na Fast Forwardzie. No i oni nagrali nową piosenkę, a w zasadzie nie tyle nową piosenkę, co nową wersję piosenki Motley Crue z 85 roku, jak dobrze pamiętam, która się nazywa From the Beginning i która się nazywa Home Sweet Home. Dobrze. I to jest zapowiedź płyty From the Beginning, która ukaże się już niebawem.

0: Motley Crue, Dolly Parton, Home Sweet Home, nowa wersja tego utworu z 1985 roku, album From the Beginning już niedługo. Nie możesz się doczekać?
1: No we chętnie go posłucham.
0: Bo ja jestem ciekawa, że tam jeszcze się nie kryją jakieś fajne duety.
1: Oj, coś czuję, że i fajne, i będą zaskakujące.
0: Kogo obstawiasz?
1: Oj, ciężko by...
0: Albo kogo byś chciał, nawet jeśli to jest niemożliwe.
1: Kogo bym chciał?
0: Tylko umówmy się, że ktoś ma żyć.
1: No tak, no nieżywego byłoby trudno. No i teraz zadałaś mi trudne pytanie, ale dobra, no powiedzmy strzelę na szybko, nie wiem. Byłbym ciekawy Tila Lindemana.
0: No ciekawie, ciekawe. A wiesz, a zgadnij kogo ja bym była ciekawa.
1: Beth Hart?
0: Oczywiście.
1: No to może by tutaj jakaś współpraca się zawiązała. Beth Hart lubi współpracować się z rockmanami.
0: No i lubi, no ale w sumie nie wiem, kiedy to było nagrywane. No ale zobaczymy.
1: No zobaczymy tutaj, jak to wszystko się ułoży. Że Cornelia odpisała a propos ciasta, że to wirtualne. Nie było czasu piec, na drugi tydzień będzie z jagodami.
0: Miam, miam, dobre.
1: Oj, dobre, to też poprosimy zdjęcie, chociaż, że tak powiem, no chętnie sobie spojrzymy na zdjęcie. And we have Kelly on our guest list, on listeners list, to be more precise. Kelly from Troy in Michigan, so we want to say hello to Troy in Michigan. I hope that you're well, Kelly, and I hope that you will stay with us till the end. Happy Sunday from Kelly, so thank you, and we are playing Wannabes to our Fast Forward charts. Przechodzimy do kolejnej propozycji, ale tu widzę, że jeszcze kolega Tomasz nam napisał, że właśnie mijamy Górę Świętej Anny i taki ładny widoczek tu mamy.
0: No to faktycznie ładny widoczek i te chmurki, ale to tam chyba się trochę na deszczyk zbiera patrząc po tych chmurkach, bardziej w lewo.
1: No tak właśnie widzę, że tutaj tak trochę ciemniej, no ale bardzo fajny widok i mam nadzieję, że dojedzie wam się bardzo komfortowo, zwłaszcza przy kolejnej propozycji. A kolejna propozycja to z kolei polski akcent. Swego czasu byliśmy na koncercie zespołu Hunter. To było w zeszłym roku, to był dokładnie 6 kwietnia 2024 i tam jako support zagrał zespół Lark. Nie wiem, czy ich pamiętasz.
0: No i chyba nie.
1: To właśnie tam zagrali wtedy support, można by powiedzieć, że no całkiem pozytywnie nastroili publiczność do koncertu zespołu Hunter i trafiła im się bardzo ciekawa współpraca, bo wystąpił z nimi Blaze Bayley. A Blaze Bayley to jest były wokalista grupy Iron Maiden, który na jakiś czas zastąpił Bruce'a Dickinsona. Swoją drogą Iron Maiden niedługo na Stadionie Narodowym, to już 2 sierpnia. Bilety chyba jeszcze są, więc jeszcze możecie kupić. A Blaze Bayley nagrał utwór z zespołem Lark. Utwór nazywa się Silently. No i można by powiedzieć, że naprawdę ten utwór ma klimat, a zobaczymy, czy wam się spodoba. Teraz będzie jako nasza czwarta propozycja.

0: Lark Blaze Bailey Silently to nasza czwarta dzisiejsza propozycja.
1: I tak właśnie zbliżamy się powoli do ostatniej propozycji. And Kelly responded to us, I'm doing fine, I will be here, missed the past couple of weeks, been busy. It's okay, nice to hear that, so I hope that you will be with us till the end, as I said last time. And now something from Finland. Tak, będzie teraz propozycja z Finlandii. Radio Rock fińskie stworzyło, można by powiedzieć, swój rockowy zespół, który nazywa się Radio Rock Band. No i można by powiedzieć, że tak myślałem, że dostanę w propozycjach, bo kogo my tu mamy? Z osób, które już znamy, no to oczywiście Joel Hokka. Chyba już ex-Blind Channel, z tego co kojarzę, ale tutaj proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. UC69, czyli wokalista grupy The 69 Eyes. A to są wokaliści, których znamy. Swoją drogą, UC69 to nasz Elvis. Musiałem przypomnieć nasz żart.
0: No tak.
1: A z osób, które nie znamy i grające, prawda, w fińskich zespołach, i swoją drogą wszystkie te osoby, chyba poza Jussim, ale tutaj też mogę się mylić, są dziennikarzami tego Rock Radia, czyli Taneli Rantala, Olli Herman i Sami Kuronen. Pięciu panów tworzy Radio Rock Band, którzy nagrali swój pierwszy utwór, który nazywa się Rock Muzikia. Naprawdę ten refren wpada w ucho. Sami posłuchajcie. To nasza ostatnia propozycja.

0: Radio Rock Band Rock Music Kia. No ciekawy ten utwór i ciekawy tytuł. To nasza piąta i ostatnia dzisiaj propozycja. A co dzisiaj masz specjalnego dla naszych słuchaczy?
1: No nie mówiłem na początku, ale w zapowiedzi napisałem na Facebooku, że dzisiaj pogadam o koncercie Linkin Park, który się odbył na Olympiastadion, na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Faktycznie jest to duży obiekt i faktycznie jak mija się tą bramę z tym symbolem olimpijskim na górze, to robi to konkretny klimat. Tak, no to zanim jeszcze przejdę do tej relacji, to powiem, że to były nasze propozycje. Na wszystkie zagłosujecie już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. No i teraz czas przejść do koncertu. Na początku wspomnę, że jeśli ktoś by chciał zobaczyć Linkin Park w Polsce, no to w tę sobotę zagrają na Openerze. No i mam nadzieję, że faktycznie zagrają, bo na przykład z koncertem w Szwajcarii to został koncert w Szwajcarii, który miał się odbyć w piątek 20 czerwca, został odwołany, ale o tym później. Na początku supporty. Stadion się zapełniał, gdy grał Grandson, raper ze Stanów, jeśli dobrze pamiętam, rocznik 93, bo aż sobie to sprawdziłem. Widać, że bardzo, bardzo ciekawy styl rapowania. Widać, że jest wielkim fanem Linkin Park. Sam nawet ze sceny wspomniał, że on rozumie, że on jest tutaj bardziej dla rozgrzania atmosfery przed Linkin Park. Chciał, żeby zrobić właśnie hałas dla zespołu i potem nawet wystąpił na scenie razem z Linkin Park, śpiewając utwór One Step Closer. On niedługo wydaje album, więc również polecam waszej uwadze. Ja byłem ciekawy koncertu Architects, którzy wystąpili jako drudzy potem i pokazali, że ich kawałki, zwłaszcza te z najnowszej płyty, czyli The Sky, The Earth and All Between, mają naprawdę powera koncertowego. Polecam posłuchać Whiplash, jeśli będziecie kiedyś mieli okazję tak właśnie na stadionie i patrzeć, jak rozkręcają pogo pod sceną. Po jednym utworze, właśnie chyba po Whiplash, zrobili dłuższą przerwę, wrócili na scenę i powiedzieli, że właśnie ustalili, że wracają do Berlina w styczniu 2026 roku, mówiąc, że Berlin na pewno będzie częścią europejskiej trasy koncertowej, więc tutaj czekam na ogłoszenia, bo być może będą też w Polsce. No i zanim koncert Linkin Park, to można by powiedzieć, że uruchomili tutaj to odliczanie, to samo odliczanie, które uruchomili przed powrotem, przed ogłoszeniem powrotu zespołu. Wiadomo, białe litery na czarnym tle. 10 minut przed koncertem kazali tutaj na siebie poczekać, podbijali atmosferę. No i w pewnym momencie zaczęli. Koncert przez wszystkich wyczekiwany. Tutaj stadion zaczął się wypełniać coraz bardziej. To był mój drugi koncert w życiu, na którym trybuny wstały. I po prostu bawiły się przez cały koncert, dając siebie energię. To naprawdę warto było przeżyć. Poprzedni taki koncert, na którym tak mieliśmy razem, to był Måneskin w Warszawie. Więc Linkin Park również taką energię potrafią wydobyć. Słyszałem, że i Rammstein potrafią, a swoją drogą byłem tam nawet w koszulce grupy Rammstein na tym koncercie. Jedna osoba mnie zauważyła, bo miała taką samą koszulkę i oczywiście hej, mamy taką samą koszulkę, była taka sytuacja. To było bardzo fajne, bardzo gościnny jest Berlin pod tym względem. Wszyscy się pewnie zastanawiają, jak Emily Armstrong wypadła w roli nowej wokalistki Linkin Park. No to ja mogę powiedzieć, że jeśli ktoś się spodziewał tutaj powtórki z Chestera Benningtona bądź dokładnego odwzorowania stylu, no to będzie na pewno zawiedziony. Ale jeśli ktoś rozumie, że to już jest nowy styl i nowa, można by powiedzieć, nowy rozdział w historii zespołu Linkin Park, to uważam, że Emily tutaj naprawdę dała radę. Na początku miałem wrażenie, że może była trochę nieśmiała, ale zdecydowanie lepiej jej udawały się utwory, no, że tak powiem, nowszego Linkin Park, chociażby The Catalyst z 2010 roku. Tutaj można by powiedzieć, pokazała, że naprawdę potrafi wczuć się w klimat tych utworów. Jeszcze Waiting for the End, widać, że ma dla niej duże emocjonalne znaczenie. Sama o tym powiedziała ze sceny, że na ten utwór zawsze najbardziej czeka. Było też Burn It Down, a z kolei widać, że często publiczność Linkin Park ma takich fanów, którzy znają chyba każde słowo każdej piosenki, bo potrafili zaśpiewać każdą pierwszą zwrotkę utworu. Emily z kolei często oddawała im głos, jak już widziała, że tak powiem, jaka tutaj energia z publiczności do niej tutaj się wyzwala i do niej mówi, że tak powiem. Więc naprawdę tutaj Emily bardzo fajnie współpracowała z widownią. Mike Shinoda z kolei bym powiedział, że to jest teraz człowiek, który czuje na sobie, w zasadzie on bym powiedział, że był takim trochę wodzirejem tego koncertu w pewnym momencie. On często zapowiadał, on dziękował za utwory. Emily miała swoje bardzo emocjonalne kwestie do wypowiedzenia, za to Mike Shinoda podziękował chociażby za to, że dostał kurwursta od fanów, został poczęstowany i poczuł się jak prawdziwy Berlińczyk. Były też zamienianie się czapkami z fanami, dostał jedną taką fajną czapkę podświetlaną LEDami, a inną fajną, no tutaj nie zdążyłem zrobić zdjęcia, a szkoda, bo to mógłby być naprawdę unikat. Mike Shinoda w pewnym momencie stał się Mike'em unikornodą, tak miał napisane na czapce i miał taki róg jednorożca na czole. Więc to było świetnie zobaczyć tutaj, no publiczność miała przez chwilę śmiech. Tutaj co mamy dalej, co jeszcze dalej bym chciał wspomnieć. Wszyscy czekali chyba na te najpopularniejsze utwory, czyli In The End, czy Numb, czy no dla mnie na przykład What I've Done był takim pierwszym utworem, z którym miałem styczność, jeśli chodzi o Linkin Park. To z płyty Minutes to Midnight, a tamte to z wcześniejszych. Numb odśpiewała chyba cała publiczność. Akurat tutaj też znam słowa na pamięć, więc jeśli widzieliście nagranie na moim Instagramie, to no to pewnie słyszeliście też moje backing wokale, jak to z Natalią lubimy nazywać. Tak, więc można by powiedzieć, koncert się skończył utworem Bleed It Out, bo to często właśnie tak się kończy. A jeszcze nie wspomniałem o dwóch rzeczach. Jedna to taka, że nawet Mike Shinoda ze swojego projektu tutaj przytoczył swoje utwory z Fort Minor. Było Where To Go, było Remember The Name. Where To Go bardzo dobrze też potrafi Emily zaśpiewać, więc jeśli będziecie mieli okazję zobaczyć koncert, to zwróćcie uwagę. No i bardzo starannie też były przygotowane efekty świetlne, chociaż szkoda, że było jasno jeszcze na początku koncertu, więc powinni postawić ten sam warunek co Rammstein, że nie zaczynają koncertu przed zmrokiem, bo dopiero po zmroku te efekty świetlne, że tak powiem, no było dobrze widać. A miałem szczęście, tak jak mówiłem, z tym koncertem, bo koncert następny, czyli w Bern w Szwajcarii, został odwołany 4 godziny przed terminem. No i szczerze mówiąc, trochę się obawiałem, że to będzie dłuższa przerwa koncertowa, że nawet ten koncert w Polsce się nie odbędzie, ale no, wygląda na to, że wszystko będzie dobrze. Wybrałabyś się na Linkin Park?
0: Być może, zobaczymy.
1: Bo naprawdę show było bardzo fajne. Jeszcze koncert był podzielony na takie rozdziały. Podejrzewam, że fani Linkin Park, którzy bardziej są, że tak powiem, zżyci z zespołem, to by pewnie wiedzieli, co każdy rozdział oznacza. Ja po prostu obserwowałem to widowisko trochę jak w teatrze. A teraz przytoczę słowa Mike'a Shinody. Jeśli wszyscy mogą, to niech każdy podniesie ręce. No wiem, że niektórzy jadą samochodem, to niekoniecznie mogą, ale niech każdy podniesie i teraz zaczynamy klaskać.

0: Linkin Park i Given Up z płyty Minutes to Midnight. Muszę przyznać, że na ten utwór chyba najbardziej czekałem.
1: No to jest fajnie, że twój wymarzony utwór był na setliście, no bo czasami człowiek czeka i się nie doczeka.
0: No to prawda i trochę się tutaj przejmowałem, że nie będzie. No czekałem też na przykład na What I've Done.
1: A nie podglądałeś, co grają?
0: No właśnie grają, ale czasami ten utwór był, a czasami nie.
1: A, czyli coś tam zmieniają.
0: No coś tam zmieniają, ale Emily dała radę tutaj krzyknąć i dała radę rozkręcić właśnie ten krzyk, który Chester tutaj nam zaprezentował. To Given Up, ja się doczekałem, mam nadzieję, że jak ktoś wybiera się na Openera, to również się doczeka. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie do nas pisać, a my zaczynamy 963 notowanie Fast Forward Charts i przed nami 25 utworów, które oczywiście wybieraliście przez cały tydzień. Mamy tutaj 7 awansów,
1: 11 spadków,
0: 3 utwory, które pozostały bez zmian
1: i 4 nowości.
0: I zaczynamy od miejsca 25, a tutaj spadek o jedno oczko z 24 zespołu My Own Abyss z utworem Taki Sam.

0: My Own Abyss i taki sam otwierają 963 notowanie, niestety otwierają je spadkiem o jedno oczko z miejsca 24 na 25 po tygodniu na liście. Napisała do nas Katarzyna ze Zgierza, pozdrawiam, prosto z PKP. Napisała też Agnieszka z Wałbrzycha, napisała do nas na maila ffc@radioaktywne.pl. Umilamy właśnie Agnieszce zmianę w dzisiejszym dniu, bo Agnieszka pracuje, a tutaj w sklepie jest niedziela handlowa.
1: No tak, no to cieszymy się, że możemy jej umilić trochę i klientom sklepu może też. A na miejscu w 24 mamy Linkin Park z utworem Up From The Bottom, 8 w dół, 11 tygodni z nami na liście.

0: Linkin Park Up From The Bottom to miejsce 24, 8 oczek w dół, 11 tygodni z nami na liście.
1: No i też było na koncercie zagrane, więc ten utwór też ma powera. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie do nas pisać, a ja zapowiadam teraz największy spadek w 963 notowaniu Fast Forward Charts. To jest aż 17 oczek w dół z miejsca 6 na 23. Nie wiem, co tu się stało, coś chyba fani musieli przysnąć. 8 tygodni na liście utwór Rage Revenge. Mam nadzieję, że za tydzień pójdzie do góry.

0: Kingsfear i Rage Revenge to aż 17 oczek w dół z miejsca 6 na 23 po 8 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że trend się odwróci za tydzień.
1: Na 22 mamy z kolei Yellow Card z utworem Better Days. Oczko w dół, 4 tygodnie na liście.

0: Yellow Card, Better Days to miejsce 22. Oczko w dół, 4 tygodnie z nami na liście.
1: A my jesteśmy dalej w strefie spadkowej i tutaj też duży spadek. Tutaj też roszady na liście. Z 11 na 21. Fallbeat, Time Will Heal. Po 6 tygodniach na liście. No też ktoś tu chyba zapomniał zagłosować.

0: Fallbit i Time Will Heal. Dalej duże spadki. 10 oczek w dół z miejsca 11 na 21 po 6 tygodniach na liście.
1: A pierwszą 20 otwiera dzisiaj zespół Evanescence z utworem Afterlife i to jest pozycja obroniona. 11 tygodni z nami na liście.

0: Evanescence, Afterlife otwierają pierwszą 20, pozycja obroniona 11 tygodni na liście.
1: A teraz mówiliśmy, że są cztery nowości i to nowości z zeszłotygodniowych propozycji, więc pierwsza z nich na miejscu 19. Można by powiedzieć, że mocna wypowiedź o amerykańskiej sytuacji zespołu Hot Milk. The American Machine, nowość na miejscu 19.

0: The American Machine, zespół Hot Milk, to nowość na miejscu 19, pierwsza z dzisiejszych nowości, jeszcze będą trzy dzisiaj. Ja wcześniej nie zauważyłem, to teraz nadrabiam, że zgłosiła się również do nas Wiola z Kalet na Śląsku. Dopisała się do listy obecności, więc pozdrawiamy serdecznie Kalety jeszcze raz. No i teraz mogę już powiedzieć, że Kalety w komplecie.
1: A my teraz przechodzimy do miejsca 18, a tam utwór zespołu Hailstorm z utworu Everest, 4 oczka do góry, 4 tygodnie na liście.

0: Hailstorm and the Rest to nasze miejsce 18 i mam nadzieję, że usłyszymy ten utwór 30 października na ich koncercie w Naparwarze. Dobrze pamiętam?
1: Tak, właśnie wtedy grają, wybieramy się i na pewno wam opowiemy.
0: Wiemy jak było.
1: I też chciałem właśnie usłyszeć te najnowsze utwory grupy Hailstorm właśnie na żywo. A przy okazji album Everest już 8 sierpnia, a do poprzedniego singla, czyli do Darkness Always Wins, powstał teledysk. Polecam go również zobaczyć. Na miejscu 17 tutaj również duży spadek, bo przed nami właśnie spadek z miejsca 7 po 11 tygodniach na liście. Destiny i Even the Dead Want to Breathe. 11 tygodni na liście, no szkoda, że 10 oczek w dół, a Destiny zagrają w Lubsku. Można by powiedzieć, Agnieszka mi napisała, że to taki ich miejscowy Woodstock i zda nam relację za tydzień. Destiny i Even the Dead Want to Breathe, 17.

0: Destiny i Event Dead Want to Breathe. To miejsce 17, spadek z miejsca 7, więc 10 oczek w dół po 11 tygodniach na liście. Chociaż już tutaj z pewnych źródeł wiem, że szykuje się coś nowego od zespołu Destiny. To będziemy was za jakiś czas informować. A w ten piątek wystąpią w Lubsku, to jest niedaleko Zielonej Góry. Tam będzie można ich usłyszeć na żywo.
1: A na miejscu 16 Made of Nothing z utworem This Song, 6 w dół, 12 tygodni na liście.

0: Miejsce 16, Made of Nothing, this song. 6 oczek w dół, 12 tygodni zaminaliście.
1: A teraz przed nami miejsce 15 i tutaj z kolei mamy najwyższy awans w 963 notowaniu Fast Forward Charts. Jakiś czas temu to był nasz numer 1, więc nie dziwi mnie, że po spadku formy wracają tutaj na wyższe pozycje. Póki co 8 do góry z 23 na 15 notują Inclusion z utworem Born to be Wild, a to już ich 9 tydzień na liście, więc się trzymają.

0: Hanabi Spicy Queen to miejsce 14. Oczko do góry 3 tygodnie z nami na liście.
1: A Hanabi na żywo usłyszą ci, którzy wybiorą się w tym roku na Poland Rock Festival, bo tam właśnie będą na jednej ze scen. Ciekaw jestem, jak ten koncert wypadnie. Jak ktoś będzie, to proszę dać znać. facebook.com/fastforwardcharts możecie tutaj do nas pisać. Hanabi zieją ogniem, a my przechodzimy tutaj dalej na miejsce 13, które tym razem jest szczęśliwe. 5 oczek do góry z miejsca 18 notują Viria z utworem Seed of Doubt, też jeden ze starszych utworów na liście, bo to 10 tygodni już z nami jest ten utwór.

0: Viria i Seed of Doubt to aż 5 oczek do góry z miejsca 18 na 13 po 10 tygodniach na liście.
1: A na miejscu 12 Wilczy Oczy z utworem Krąg Cieni też awans o 5 oczek i 7 tygodni na liście.

0: Wilczy oczy, krąg cieni to miejsce 12, 5 oczek do góry, 7 tygodni z nami na liście.
1: A teraz miejsce 11. Patrzę na naszego jeszcze Facebooka. Czy ktoś może coś napisał? Grzegorz napisał przy Hanabi, że bardzo fajnie, że obroniło pozycję, a powiem nawet więcej. Tam było oczko w górę z 15 na 14. A teraz jesteśmy już na 11. I tutaj Lost Society zagrali swój koncert w Finlandii na Provincia Festival. Pierwszy chyba koncert w lato, z tego co patrzę. Więc mogli zaprezentować utwór Dead People Scare Me, But The Living Make Me Sick. No niestety u nas spada o dwa oczka z miejsca 9 na 11. Po 4 tygodniach na liście.

0: Lost Society i Dead People Scare Me, But The Living Make Me Sick to dwa oczka w dół z miejsca 9 na 11 po 4 tygodniach na liście, więc jak widać zmiany w pierwszej dziesiątce się nam szykują.
1: No a my niepostrzeżenie praktycznie przeszliśmy się do pierwszej dziesiątki. Pierwszą dziesiątkę otwiera zespół Prezydent z utworem Fearless, dwa oczka do góry, 3 tygodnie na liście.

0: Prezydent Fearless. To miejsce 10, 2 oczka do góry, 3 tygodnie na liście.
1: Żaneta tutaj pisze. Chciałam zapytać, czy ktoś już pooglądał trzeci sezon Squid Game, bo ja oglądałam, ale jak ktoś nie oglądał, to nie będę zdradzać szczegółów. Powiem szczerze, że takiego zakończenia to się nie spodziewałam. No mówiąc szczerze, trochę zapomniałem o tym trzecim sezonie Squid Game, ale chyba będę musiał nadrobić, bo coś czuję, że no... Drugi sezon zostawił u mnie niedosyt, więc będę musiał obejrzeć, chociaż nie wiem trochę, kiedy znajdę na to czas. Będę musiał pokombinować. 9 utworów do końca. No chyba obejrzymy jakoś kiedyś, czy...
0: No zobaczymy.
1: No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. 9 utworów nam zostało do końca, a na miejscu 9 mamy... Kolejną nowość dzisiaj i to będzie troszkę uspokojenie atmosfery. Zespół z Częstochowy, jeśli dobrze pamiętam. Utwór nazywa się Bagaż, zespół Blue Goat. No to teraz możemy się troszeczkę rozmarzyć i zastanowić nad swoim bagażem. Nowość na 9.

0: Blue Goat i Bagaż to nowość na miejscu 9, więc powoli przechodzimy do końca listy. Jeszcze 8 utworów.
1: A na miejscu 8 Paradise Lost z utworem Silence Like the Grave. Pozycja obroniona, 3 tygodnie na liście.

0: Paradise Lost, Silence Like the Grave to miejsce, jak dobrze pamiętam, 8. No i to była pozycja obroniona, 3 tygodnie z nami na liście, a my teraz lecimy dalej.
1: Lecimy dalej, 7, no tym razem troszkę mniej szczęśliwa, bo tu mamy spadek z miejsca 5 na 7 po 6 tygodniach na liście. Widzę, że Lauri Ilonen sobie odpoczął w ten weekend, bo ma fajną fotkę z podpisem, że jest piątek i można sobie pochillować. No to mam nadzieję, że odpoczął. A The Rasmus i Nico Wilhelm z Blind Channel w utworze Break These Chains teraz na miejscu 7.

0: Derasmus i Nico Wilhelm z Blind Channel w utworze Break These Chains, tak to się nazywa. Spadek o dwa oczka z miejsca 5 na 7 po 6 tygodniach na liście, a na płytę Weirdo, na której będzie między innymi ten utwór, to będziemy sobie jeszcze musieli poczekać do 12 września.
1: A my teraz przechodzimy dalej, a na miejscu 6 kolejna dzisiaj. Kolejna dzisiaj nowość i to jest zespół Muse z utworem Unraveling.

0: Miejsce szóste to nowości Muse z utworem Unraveling, a my przechodzimy dalej.
1: A właśnie dostaliśmy od Tomasza z Żor wiadomość, że właśnie szczęśliwie dojechał do domu, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy wam towarzyszyć w drodze. Kolega Szymek, również z Żor, napisał, też przed chwilą dojechałem, miło się słuchało audycji, pozdrowionka mocno, więc bardzo się cieszymy, że tutaj dojechaliście szczęśliwie. No i akurat już top 5 dzisiejszego notowania Fast Forward Charts możecie już wysłuchać sobie w domu, bo właśnie teraz pierwsza piątka dzisiejszego notowania. Tydzień temu, jakbyśmy grali, to byłaby to nowość na czwartym. W tym tygodniu spadają o jedno oczko z czwartego na piąte. Zespół Biffy Clyro z utworem A Little Love. Ostatnio grali na Glastonbury i przy okazji zapowiedzieli nową płytę. Futic się będzie nazywała i to się ukaże 26 września, więc jeszcze trochę czasu mamy. Pewnie jeszcze będzie trochę singli. A teraz A Little Love z czwartego na piąte.

0: I tak właśnie się ten utwór nazywa. A Little Love. Beefy Clyro to spadek z 4 na 5 po 2 tygodniach na liście, więc zaczynają się nam tu roszady.
1: A my teraz mamy miejsce 4, a tam najwyżej notowana dzisiaj. Najwyżej notowana dzisiaj nowość to jest zespół Three Days Grace z utworem Dominate.

0: Three Days Grace Dominate to nowość na miejscu czwartym i najwyżej notowana dzisiaj nowość. A co na podium?
1: Zaraz będziemy patrzeć również na podium. Już tam się zbliżamy. Jeszcze tylko przy okazji zaanonsuję, że Three Days Grace również szykują się do wydania nowego albumu i tak z dwoma wokalistami. Na tym albumie znajdzie się też Mayday, który graliśmy wcześniej na liście i właśnie Dominate, który dzisiaj debiutuje na miejscu czwartym. Album ukaże się 22 sierpnia. Więc sierpień bardzo płytowy nam się tutaj zapowiada. A my teraz już przechodzimy do podium 963 notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Możecie jeszcze do nas pisać przez te trzy utwory. A my przechodzimy do miejsca trzeciego. Jeszcze dwa tygodnie temu to był nasz numer jeden. Tydzień temu to był numer dwa, no bo oddali numer jeden. Przy okazji byłem na koncercie w Voodoo Club. No kto jak kto, ale oni akurat show potrafią rozkręcić i oni pogo również atmosferę i pogo również potrafią rozkręcać. Przy Pagan Reaction, no naprawdę można było się wyskakać, ale również przy Under Forest, który coraz bardziej nam się oddala od miejsca pierwszego, bo teraz już będą na miejscu trzecim po 5 tygodniach na liście. A jeśli ktoś nie załapał się na koncert w Voodoo Club, no to będą grali w Dobrzanowie. Dobrza Now Festival odbędzie się od 3 do 5 lipca, 4 lipca w piątek. Zagrają tam właśnie Licho. A teraz miejsce trzecie.

0: z drugiego na trzecie, czyli jedno oczko w dół. Po 5 tygodniach na liście Licho i Under Forest.
1: A my już teraz przechodzimy do miejsca drugiego, a tam cover Royal Republic z utworem Venus. Oczko do góry, czyli zamienili się z Lichą miejscami i drugi tydzień na liście.

0: Royal Republic Venus to miejsce drugie. No to za chwilkę już będzie wszystko jasne.
1: Tak, a my właśnie mamy syreny za oknem teraz.
0: Nie wiem, czy słyszycie, my troszeczkę.
1: No tak, nie wiem, może ktoś tutaj bardzo mocno zareagował na wyniki dzisiejszej listy. No mam nadzieję, że wy nie zareagowaliście aż w taki sposób. Ale my za chwilę odsłonimy ostatnią kartę 963 notowania Fast Forward Charts. A zanim to zrobimy, to oczywiście przypomnimy, że to my prowadziliśmy listę. No w sumie jest to oczywiste. Ale...
0: To, żeś powiedział.
1: Tak, no filozoficzne zdanie dosłownie można by na w jakichś annałach zapisać. Listę prowadziliśmy ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście z nami do samego końca, czyli do numeru 1, który za chwilę nagramy. Listę prowadziłem i realizowałem, więc mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać. Razem ze mną listę współprowadziła Natalia Ostaszewska.
0: Cześć wszystkim i życzę wam miłego wieczoru.
1: Jak co tydzień zapraszam na audycję Natalii na Muzyczne Skrajności w czwartek o 20:00. Już trochę zdradziliśmy, co będzie, ale
0: no,
1: możesz
0: będzie,
1: przypomnieć.
0: Będzie o Zaza, dalej to się zobaczy.
1: A dalej to zobaczymy, zobaczy Natalia, co, jakie nam tu nowości wpadną. Już za chwilę uruchamiam właśnie głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Powoli możecie tę stronę odświeżać, bo tam za chwilę rozpocznie się kolejne głosowanie, które zakończy się w przyszłą niedzielę o godzinie 13:00. Głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów. I tam już widzicie, że nasz numer jeden tutaj nic się nie zmienia. To zespół Innocent Spell z utworem Gate. Tydzień temu, jak no, nie graliśmy notowania, to właśnie oni objęli pozycję na szczycie naszej listy i jak widać udało im się ją utrzymać. Już przy Destiny wspominałem o festiwalu w Lubsku, to Innocent Spell również tam zagrają, więc jak widać obydwa zespoły będzie można sobie usłyszeć na żywo właśnie w Lubsku, który jest podobno takim troszkę Woodstockiem, jak nam dzisiaj Agnieszka napisała. To dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień w niedzielę o 18:00. Głosowanie na fastforwardcharts.com już uruchomione, więc teraz zostało nam już tylko zagrać nasz numer jeden. Do usłyszenia za tydzień i cześć!

0: Royal Republic Venus to miejsce drugie. No to za chwilkę już będzie wszystko jasne.
1: Tak, a my właśnie mamy syreny za oknem teraz.
0: Nie wiem, czy słyszycie, my troszeczkę.
1: No tak, nie wiem, może ktoś tutaj bardzo mocno zareagował na wyniki dzisiejszej listy. No mam nadzieję, że wy nie zareagowaliście aż w taki sposób. Ale my za chwilę odsłonimy ostatnią kartę 963 notowania Fast Forward Charts. A zanim to zrobimy, to oczywiście przypomnimy, że to my prowadziliśmy listę. No w sumie jest to oczywiste. Ale...
0: To, żeś powiedział.
1: Tak, no filozoficzne zdanie dosłownie można by w jakichś annałach zapisać. Listę prowadziliśmy ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście z nami do samego końca, czyli do numeru 1, który za chwilę nagramy. Listę prowadziłem i realizowałem, więc mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać. Razem ze mną listę współprowadziła Natalia Staszewska.
0: Cześć wszystkim i życzę wam miłego wieczoru.
1: Jak co tydzień zapraszam na audycję Natalii na Muzyczne Skrajności w czwartek o 20:00. Już trochę zdradziliśmy, co będzie, ale
0: no,
1: możesz
0: będzie,
1: przypomnieć.
0: Będzie o za, dalej to się zobaczy.
1: A dalej to zobaczymy, zobaczy Natalia, co, jakie nam tu nowości wpadną. Już za chwilę uruchamiam właśnie głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Powoli możecie tę stronę odświeżać, bo tam za chwilę rozpocznie się kolejne głosowanie, które zakończy się w przyszłą niedzielę o godzinie 13:00. Głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów. I tam już widzicie, że nasz numer jeden tutaj nic się nie zmienia. To zespół Innocent Spell z utworem Gate. Tydzień temu, jak no, nie graliśmy notowania, to właśnie oni objęli pozycję na szczycie naszej listy i jak widać udało im się ją utrzymać. Już przy Destiny wspominałem o festiwalu w Lubsku, to Innocent Spell również tam zagrają, więc jak widać obydwa zespoły będzie można sobie usłyszeć na żywo właśnie w Lubsku, który jest podobno takim troszkę Woodstockiem, jak nam dzisiaj Agnieszka napisała. To dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień w niedzielę o 18:00. Głosowanie na fastforwardcharts.com już uruchomione, więc teraz zostało nam już tylko zagrać nasz numer jeden. Do usłyszenia za tydzień i cześć!

0: Piątek, 19 dzień czerwca 2026 roku, godzina 18.35, z małym poślizgiem, ale jesteśmy dla was przez kolejne półtorej godziny. Ze mną w studiu jest dzisiaj Miki Krzychowicz, który nas realizuje. Jest z nami Maja Wala.
1: Hejka.
0: Jest z nami Julia Cynar.
2: Witam serdecznie.
0: Jest z nami również Franek Czajka.
3: Dobry dzień.
0: I nasza dzisiejsza gościni, czyli Aleksandra.
4: Siemanko.
0: No i dzisiaj właśnie z Aleksandrą będziemy rozmawiać chwilę po godzinie 19 na temat jej najnowszego singla Motylki oraz o jej twórczości i tym, co ostatnio się działo, bo ten ostatni tydzień był bardzo, ale to bardzo intensywny dla Oli, szczególnie poprzedni piątek. Ale o tym za pół godziny i słyszymy się już za chwilę na dyskusji o płycie tygodnia. Do usłyszenia.

0: Słuchaliśmy właśnie kawałka Nor od zespołu Jutra, czyli autorów naszej dzisiejszej, a właściwie obecnego tygodnia, płyty tygodnia. Masło maślane, ale przejdźmy do dyskusji. Album nazywa się A Mid-Sized Universe, właśnie od tego zespołu. Jestem ciekawy, jak wam się podobało, bo ja słuchając tej płyty miałem takie wrażenie, że gdzieś już coś podobnego słyszałem i nawet chyba mam pewne tropy, ale czekam na wasze opinie na ten temat, na temat tej płyty.
1: Okej, to ja ogólnie słuchając tej płyty też miałam pewne tropy. Nie wiem, na ile one były trafne, bo przy przesłuchaniu pierwszych piosenek od razu skojarzyło mi się z taką, no to zabrzmi może dość abstrakcyjnie, ale z taką instrumentalną wersją Helsinek od Darii Zawiałow. To było takie pierwsze skojarzenie. Wydaje mi się, że pewnie gdybym przesłuchała jeszcze raz, drugi, trzeci i dokładniej, to pewnie zmieniłabym zdanie. Natomiast sama płyta jest fajna, w ogóle nie znałam zespołu wcześniej i no ja ogólnie jestem fanką trąbki, także...
0: Okej, okay. Ale w ogóle mi się wydaje, że to był taki przyjemny jazzik do przesłuchania. Taki instrumental, który sobie płynął. Zgadzasz się z tym, Franek?
2: No myślę, że tak. Myślę, że klimatem to jakby... Boże, no jazzik, który sobie płynie, no proszę cię. Jeśli jazzik nie płynie, to co to jest za jazzik? Trzeba przyznać, to że fakt, Jutra... nie należy do najbardziej płodnych zespołów faktycznie, no bo ich ostatni album Sobriety tam 4 lata temu wyszedł. Pamiętam tę okładkę, jakoś tak mi, nie wiem czy nie była nawet płytą tego, chociaż nie wiem jak na nią trafiłem. To nie jest istotne. Istotne jest to, że ten album zaczyna się takim bardziej ambientowym takim wejściem, takim nawet glitchowym, które powiedział, a potem zaczyna nas tą jazzową przygodę, którą powiedział właśnie, że uderza w ten taki detektywistyczny klimacik. Właśnie ten utwór Espionage Ain't Easy But It Sure Is Fun właśnie tak podkreśla ten, że to jest, że jesteś jednak tym detektywem, któremu zmarła żona i jesteś ten, ale nie zawsze, bo tutaj mamy faktycznie elementy bardziej wesołe, jakieś bardziej smooth, tutaj mamy bardziej swing elementy, w pewnych momentach trąbka idzie dobrze, znaczy idzie tak płynnie z gitarką, czasem one ze sobą rozmawiają. Nie jest to druga Cassiopeia na pewno, ale no kurde, bez wątpienia jest tutaj dużo fajnych pomysłów, które zostały zrealizowane i nagrane w świetny sposób, fenomenalny.
0: Tak, zdecydowanie. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, że ta płyta płynęła i nawet nie zastanawiałem się, czy to, co się tam dzieje, jest właściwe. Po prostu wiedziałem, że to jest właściwe, bo ten album jest faktycznie bardzo mocno przemyślany. Czy Olek chciałby powiedzieć coś na temat tej płyty? A, czyli widzę, że Olek zgadza się razem z nami, dziewczyny.
3: Ja mogę tylko dodać, że mi się bardzo okładka sama podoba, więc poza muzyką i poza tym, że fajnie sobie płynie i że jest bardzo przyjemne, to okładka jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna.
0: Ale w zasadzie ja się też zastanawiam, co na tej okładce widać, bo to jest taki pejzaż czarno-biały, jakby
2: to
0: trochę
2: nie są te kwiatki te takie?
0: Wyklejane.
2: Nie wiem, jak się nazywają, tak. Ale...
3: Ja właśnie nie umiem sobie przypomnieć, jak się nazywają, ale ja je bardzo lubię. I bardzo lubię, że to jest takie troszeczkę abstrakcyjne i troszeczkę możesz zobaczyć, co chcesz. Ale też właśnie jakiś taki pejzaż i to też jakby troszkę płynie. Nie wiem, bardzo mi pasuje, bardzo, bardzo mi się podoba.
0: Ale słuchaj, to jest właśnie sztuka, bo no właśnie. Sztuka zostawia pole do interpretacji.
3: I to jest w tym najlepsze.
0: Tak jest. No to w takim razie to był Mid-Universe od zespołu Jutra, a my słyszymy się już za chwilę na Kurierze Kulturalnym. Zapraszamy.

Clear.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W Warszawie ruszyło wyjątkowe święto dla wszystkich fanów ambitnego europejskiego kina. Kino Muranów już w ten weekend zaprasza na przegląd nowego kina rumuńskiego. W programie znajdziecie starannie wyselekcjonowane filmy pełno- i krótkometrażowe. Zobaczycie tytuły niedostępne w regularnej polskiej dystrybucji, natomiast szeroko docenione na świecie. Na ekranie pojawią się hity z Cannes i Wenecji, w tym nagrodzone w Berlinie na własną rękę, a przegląd otworzy głośny Boss. W kolejne dni przyniosą pokazy m.in. La Gomera czy Zęby Mleczne. Więcej informacji na oficjalnej stronie Kina Muranów.
2: Już jutro Muzeum Plakatu w Wilanowie zaprasza na obchody swoich 58 urodzin. Z tej okazji wstęp do muzeum oraz udział w większości wydarzeń będzie całkowicie bezpłatny. Główną atrakcją będzie nowa, letnia odsłona wystawy stałej, prezentująca 240 ikonicznych prac. O godzinie 13 odbędzie się specjalne prowadzenie kuratorskie po historii polskiego plakatu. Zwieńczenie święta będzie wieczorny, biletowany koncert Zygmunta Krausego w Muzeum Narodowym.
3: Dziedziniec ASP przy krakowskim Przedmieściu ponownie zamieni się w letni parkiet pod gołym niebem. Pierwsza plenerowa potańcówka w przestrzeni Pałacu Czapskich odbędzie się już jutro. Wieczór taneczny muzycznie poprowadzi na żywo znana warszawska mała orkiestra dancingowa. Wydarzenie stawia na integrację międzypokoleniową poprzez taniec, ruch i wyjątkową atmosferę. Równolegle, aż do godziny 23, będzie można bezpłatnie zwiedzać wnętrza historycznego pałacu. Na gości czekają wystawy końcoworoczne Wydziału Grafiki i Wydziału Malarstwa oraz ekspozycja Upcoming 2025, wybrane dyplomy ASP w Warszawie, bez kres wspólnoty.
1: A kuriera przygotował Krzysztof Chmielewski.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Przyszłość przejścia pod Targową. Płatne parkowanie. Spór o lotnisko. A wiadomości zaprezentuje Franek Czajka.
1: W kwietniu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa i Policja zlikwidowały nielegalnie działające w przejściu podziemnym kasyno. W efekcie Zarząd Dróg Miejskich doraźnie zamurował przejście, by nie powrócił tam nielegalny hazard. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ rozgorzała dyskusja o przyszłości podziemnego przejścia pod ulicą Targową. Zarząd Dróg Miejskich nie chce jego powrotu, jednak część radnych przekonuje, że tunel można wykorzystywać w zupełnie inny sposób. Wśród pomysłów pojawia się na przykład utworzenie tam galerii sztuki pod kierownictwem Muzeum Warszawskiej Pragi. Strefa płatnego parkowania w Warszawie znów się powiększy. Od września opłaty za postój obejmą nowe obszary Woli, Pragi Południe, Mokotowa, a po raz pierwszy także część Włoch. Władze miasta tłumaczą, że zmiany to odpowiedź na próby mieszkańców, a ich głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni i zwiększenie rotacji aut. Na Woli parkomaty staną m.in. na szybko rozbudowujących się Odolanach, gdzie dotychczas znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Warszawskie lotnisko Chopina, zaplanowane pierwotnie na 15 milionów pasażerów, w zeszłym roku obsłużyło ich aż 24 miliony. W związku ze stale rosnącą liczbą podróżnych zarządzający potem sygnalizują potrzebę jego modernizacji. Plany rozbudowy obiektu wywołują coraz więcej pytań wśród mieszkańców okolicznych dzielnic. Choć zarządzający portem przekonują, że inwestycja jest konieczna i nie doprowadzi do wzrostu uciążliwości, część lokalnej społeczności obawia się większego hałasu i konsekwencji pogorszenia się jakości życia. Po omawianej rozbudowie liczba operacji lotniska miałaby wzrosnąć z 500 aż do 800 dziennie.
0: A wiadomość przygotował Olek Scholl.

0: Siemanko, siemanko. Przy mikrofonie Oskar Pietrusiński, a ze mną w studiu jest przyszłość polskiej muzyki Soul R&B, czyli Aleksandra.
1: Cześć, miło, że tak mówisz.
0: No obiecywałem, że cię tak zapowiem, także jesteś.
1: Ale nie prosiłam o to, żeby nie było, że to ode mnie
0: wyszło. Nie, to
1: słowo.
0: Był mój autorski pomysł, ale ja się z tym stuprocentowo zgadzam, bez żadnego słodzenia.
1: Bardzo mi miło.
0: Ja mówię, muszę korzystać, póki jeszcze będziesz chciała do nas przyjść, bo jak wypłyniesz na szerokie wody, no to może być różnie, bo będziesz jeszcze bardziej zajęta niż teraz, nie?
1: Bez przesady, ale bardzo dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że jestem. Jesteście blisko metra, więc to nie był żaden problem.
0: No, dwie minutki od metra do Riviery, co nie?
1: Tak.
0: Szybciutko. Słuchaj, powiedzieliśmy, że właściwie ja powiedziałem, że

0: jesteś przyszłością polskiej sceny soul R&B. A jak ty de facto byś zdefiniowała tą swoją muzykę? To faktycznie jest soul i R&B, czy jakoś inaczej byś to ujęła?
1: No ja najczęściej mówię alt-pop, albo alt-pop slash soul, coś takiego. Nie wiem, ale myślę, że to jest też trochę fajne, że to nie jest takie do końca określone sztywno. I myślę, że dalej też na pewno szukam się w tych gatunkach, no nie? I moim celem raczej nie jest, żeby jakoś tak wpaść do jakiegoś pudełka określonego, tylko żeby zrobić coś trochę takiego na pograniczu tych trzech gatunków. I myślę, że jakby to jest coś, czego w Polsce trochę nie ma, a trochę właśnie młodzi ludzie próbują. Ja jestem w sumie jedną z tych osób, która próbuje.
0: Czyli jest z czego czerpać.
1: Czy jest z czego czerpać?
0: No. W sensie jeszcze nie odsłoniłaś wszystkich kart.
1: A tak. No tak, no sama przed sobą jeszcze chyba nie odsłoniłam wszystkich kart. Bo tak jak ci mówię, no szukam cały czas, wiesz, z każdą nową piosenką. Trochę pytam się innych ludzi, trochę współpracuję z innymi ludźmi. I gdzieś tam staram się po prostu znaleźć jakiś taki złoty środek między też tym, co ja mam w głowie, tym, co ktoś ma w głowie, jakąś taką, wiesz, swoją wizją, a też tym, co wychodzi w praktyce. To jest wszystko płynne.
0: Tak jest. W ogóle przed chwilą słuchaliśmy motylki, czego ludzie już słuchając podcastu nie będą słyszeli, ale to były motylki, czyli twoja najnowsza piosenka, która miała premierę 17 kwietnia.
1: Tak. Tak było, no. To jest najnowszy singiel i właśnie przed audycją powiedziałeś, że to było już 2 miesiące temu i faktycznie to było już 2 miesiące temu.
0: A tyle się działo, że nawet nie zauważyłaś.
1: No strasznie mi szybko leci czas, to prawda. No wiesz, ja to jestem w takim trybie, że skończę jedną piosenkę, już zaczynam robić kolejną. Wypuszczam, promuję, oczywiście poświęcam dużo uwagi tej promocji, zarówno przed wydaniem singla, jak i po wydaniu singla, ale cały czas jakby jestem w tym trybie działania do przodu, następne. Jest to trochę też spowodowane taką presją, nie? Że trzeba wydawać cały czas, albo przynajmniej regularnie, no nie? Więc myślę, że też dlatego mi tak szybko to leci. Ale tak, no 17 kwietnia motylki wyszły.
0: Ja de facto sobie tak myślę, że ja wiedząc, że będzie premiera motylków, patrzyłem, że 17 kwietnia, to był piątek i ja miałem nadzieję, że nam się uda spotkać nawet w dniu premiery. No niestety spotykamy się 2 miesiące później, ale było warto czekać, bo jesteś tutaj dzisiaj.
1: Totalnie i w ogóle super. Myślę, że też wiesz, wszystko ma jakieś swoje zalety. Dalej ludzie słuchają, dalej jakoś tam z każdym dniem na TikToku udaje mi się docierać do nowych odbiorców, to jest też super. No a nie ukrywam, że jest to czasem trudne, nie? W sensie, że już jak te 2 miesiące plus te 3 tygodnie przed premierą codziennie po prostu ciśniesz te sociale z jedną piosenką, no to trochę już siada ta ekscytacja też tym, więc myślę, że to nawet fajnie, bo tak sobie, wiesz, przypomnę, co tam wydałam w tym kwietniu.
0: No właśnie, ale skoro dużo osób już tego wysłuchało, to musiałaś dostać jakiś odzew. Co tam ludzie mówili?
1: Mega jestem zadowolona z tego, że Motylki są pierwszym singlem, który faktycznie udało mi się tak trochę wypchnąć właśnie na TikToku. TikTok jest teraz mega ważny w promocji muzyki i tak naprawdę jest chyba też, no oczywiście, że to nie jest łatwe, ale z drugiej strony jest takim prostszym źródłem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców i też do nowych ludzi, którzy cię nie znają, no nie? Na przykład no totalnie myślę, że 90% ludzi, którzy są u mnie na TikToku, to są ludzie, których ja nigdy nie widziałam, no nie?
0: A
1: na
0: przykład... Słuchaj, dzięki temu, że promowałaś się na TikToku, dzisiaj tutaj jesteś.
1: Tak?
0: Ja znalazłem cię chyba nie na TikToku, ale na Instagramie.
1: Okay.
0: Natomiast no patrzę, ej, ta dziewczyna ma taki głos. Trzeba coś z tym zrobić.
1: To mega fajnie, kurde, widzisz, właśnie zawsze się mega cieszę, jak ktoś mi mówi, że mnie znalazł gdzieś tam, no bo to znaczy, że chociaż w jakimś małym stopniu to, co robię, działa. No i właśnie Motylki są pierwszą piosenką, która tak troszkę tam poszła do przodu, oczywiście w porównaniu z moimi poprzednimi, a to wszystko jest wciąż takie początkujące u mnie, no nie? Więc odzew jest fajny. Przede wszystkim jakby ważne dla mnie zawsze jest to na Spotify for Artists. Dla ludzi, którzy nie wydają muzy, to może być taki fun fact. Jest taka statystyka, ile odtworzeń na słuchacza. Czyli, że jakby, no jeśli jedno odtworzenie na słuchacza, to znaczy, że każdy posłuchał raz, no nie? Jeśli, że cztery, to że statystycznie każdy posłuchał cztery. I właśnie tych odtworzeń jest kilka przy moich numerach, przy Motylkach najwięcej. I to mnie najbardziej cieszy, nie? Że są ludzie, którzy po prostu wracają do tej piosenki, nie natrafiają na nią przypadkowo i posłuchają jej raz i zapomną, tylko do niej wracają, zapisują i to jest najfajniejsze.
0: Słuchaj, no wracając z jakiegoś powodu, a wracają dlatego, że jest to no bardzo dojrzały utwór, trzeba to powiedzieć. I de facto też jest blisko tego słuchacza, bo opowiada o tym, czego doświadczyło naprawdę wiele z nas. I ja mogę osobiście powiedzieć, że się z tym utożsamiam. Jakby też będziemy rozmawiać trochę o tym, co tam faktycznie zawarłaś na tym utworze, bo faktycznie jak słucham tego utworu średnio kilka razy w tygodniu i to
1: no co ty?
0: Nie ma żadnego podkolorowywania tutaj. Po prostu serio mega mi się podoba. I tam jest taki wers, że zawsze miałeś mnie za dużo, a ja ciebie wciąż za mało i można szukać nas na próżno.
1: Tak.
0: Chociaż znaleźć zawsze chciałam. Tak. De facto wydaje mi się, że to jest faktycznie nawiązanie do relacji z osobą o stylu unikającym.
1: No. Tak, ale śmieję się, bo właśnie ludzie na TikToku też mi pisali takie psychologiczne rzeczy, że o, spotkała się osoba o takim stylu z takim, z osobą takim
0: Ale
1: stylu.
0: De facto tak, bo to jest prawda, bo to jest taki taniec i ja już tutaj widzę ten taniec osoby unikającej z osobą lękową. I faktycznie coś w tym jest.
1: Tak.
0: Bo myślę, że jest wiele osób tego typu, w tym ja. Także tak. W ogóle też zastanawiam się, czy twoim zdaniem kwestia tych stylów przywiązania jest warta nagłaśniania. Czy to jest temat, który powinno się pielęgnować w muzyce? Bo wiele osób nawet nie wie o tym, że coś takiego istnieje, a to jest jednak coś, co bardzo determinuje nasze życie.
1: No ja jakby mogę powiedzieć, że od w sumie zawsze się interesowałam psychologią. Natomiast im jestem starsza, tym trochę bardziej mi czasem to zaczyna przeszkadzać, ale w sumie nawet może nie takie samo zainteresowanie psychologią, tylko to takie zjawisko tej pop psychologii, która jest na Instagramie, no. Wszędzie. I wiesz, i po prostu z każdej strony świata ktoś ci mówi na przykład, wiesz, jak powinna wyglądać twoja relacja albo jak powinno wyglądać twoje życie. Co to znaczy, że jesteś szczęśliwy, co to znaczy, że nie jesteś szczęśliwy. Czy jeśli masz tak, to znaczy, że to jest źle, czy to znaczy, że ty jest okej, wiesz. I mnie osobiście to irytuje. Jakby ja mam bardzo dużą tendencję do overthinkowania, no a to mi napędza tego chomika w głowie, który no, sprawia, że...
0: Jest pełno tych coachów.
1: Tak, no. Że wiesz, że zaczynasz też w ogóle kwestionować jakieś tam swoje decyzje. I tak naprawdę, wiesz, psychologia ma ci pomóc w takim dotarciu do siebie i w takim rozpoznaniu tego, co czujesz. A przez to, że tego jest tyle z różnych stron, często też nie od profesjonalistów, tylko od ludzi, którzy się tym zainteresowali, to sprawia, że właśnie trochę się odłączasz od siebie i zaczynasz myśleć tym głosem innych. Więc no to ma zarówno swoje zalety, jak i wady, no nie? Natomiast myślę, że jak się jest osobą, która tworzy, szczególnie jakieś liryczne formy, takie jak piosenki, no to myślę, że ta psychologia się jakoś tam przydaje, w sensie chociażby, żeby wiesz, żeby rozpoznawać jakieś schematy, żeby mieć dostęp do swoich emocji, rozpoznawać emocje innych, no bo muza jest przede wszystkim o emocjach.
0: Tak, no i w ogóle też mam wrażenie, że emocje tak naprawdę faktycznie to jest ten główny czynnik i chyba jeden z takich jedynych czynników, które pobudzają twórczość u człowieka, nie? I tak zauważyłem, że w zasadzie to wszędzie, oprócz warszawocentrycznej, jest ta sama narracja, ten sam temat. I zastanawiam się, czy to jest faktycznie cały czas ta sama emocja, która dotyczy jednej osoby, czy to jest zbiór tych emocji, które dotyczą różnych sytuacji z różnymi osobami?
1: To jest na pewno zbiór, ale totalnie poruszę to na terapii, co powiedziałeś.
0: Nie ma za co.
1: Jezu, po prostu kilka lat i zawsze to samo.
0: Nie, nie no, przepraszam.
1: Spoko, spoko. To jest na pewno zbiór, ale no ludzie mają tendencje, no nie? I ja też mam jakieś tam tendencje do określonego myślenia, do określonych, do określonego nawiązywania relacji. O tym najbardziej jest mała rzecz w sumie. Ona jest taką autorefleksją na ten temat właśnie.
0: Ale to właśnie brzmi jak taki, wiesz, z notatnika zapis, nie? I miałem takie wrażenie, że właśnie sobie siedziałaś i sobie po prostu pisałaś jakieś myśli, a potem to po prostu popłynęło z
1: tak,
0: muzyką.
1: Ja w ogóle zawsze tak mam, że od tego się zaczynają piosenki, że coś myślę po prostu. Jakby nie jest to nakierunkowane na piosenkę, koniecznie nie musi być, tylko po prostu jakby jest jakaś myśl albo jakaś emocja w mojej głowie i zaczynam ją gdzieś tam sobie materializować. I potem robię z tego piosenkę. Więc tak, no jakby odpowiadając na twoje pytanie, to jest zbiór zarówno czucia, jak i obserwowania też, no nie? Po prostu obserwowania siebie, ale też innych osób i życia, no jakby przeżywania po prostu rzeczy. Bo gdzieś tam myślę, że o to najbardziej chodzi w byciu artystą, żeby przeżywać i żeby czuć, no i potem możesz z tym coś robić.
0: Słuchaj, no ostatnio też dużo się dzieje, bo faktycznie oprócz tego, że jesteśmy oboje studentami i że oboje walczymy z sesją, ty mówiłaś przed wejściem, że przygotowujesz się do obrony, którą masz niedługo, no to oprócz tego w ostatni piątek zagrałaś aż dwa koncerty, nie? I
1: tak
0: to
1: było.
0: Był Żuk Festiwal i Mak Festiwal.
1: Tak było.
0: W dwóch warszawskich liceach właśnie, Żeromski i Kochanowski.
1: Mhm. Tak, no te festiwale są bardzo fajne. Wcześniej, jak byłam jeszcze w liceum, w ogóle właśnie jak byłam w Żeromskim i w Kochanowskim, to miałam takie przemyślenie, że kurczę, już w sumie jakiś czas nie jestem w liceum, bo 3 lata. No, ale jak byłam w liceum, to miałam też inny zespół, z którym graliśmy i to zawsze jest dobra zabawa, po pierwsze. A po drugie też docieranie do szerszej publiczności, bo w ogóle to jest coś takiego, czego wydaje mi się, że trochę brakuje teraz w branży, że nawet jak są festiwale, to albo jakieś takie, wiesz, showcase'y, to często jest tak, że ludzie jakby przychodzą na określonych artystów, których znają, nie? I każda osoba, która jest w line-upie, każdy artysta czy zespół, który jest w line-upie, po prostu zbiera tych swoich fanów na te koncerty, no nie? A szkoda, że nie ma czegoś takiego, że po prostu ludzie przychodzą na festiwal, żeby sobie na przykład posłuchać wszystkich artystów i kogoś poznać, no nie? Ja myślę, że gdzieś tam jakaś taka namiastka tego właśnie jest zachowana w tych licealnych festiwalach i to jest fajne, bo docieranie do szerszego grona jest super ważne dla mnie i chyba dla wszystkich. No i wiesz, dla mnie to nie jest w ogóle męczące granie
0: koncertów.
1: Co,
0: udało ci się znaleźć jakichś nowych fanów? Ktoś
1: no,
0: ci mówił, że
1: tak.
0: Ej, będę cię słuchał.
1: Rozmawialiście wcześniej przed naszą rozmową o tym, że mieliście audycję o języku Gen Z, no nie?
0: No, było.
1: No to właśnie miałam taką sytuację w Kochanowskim, że jak zeszłam ze sceny i już tam, nie wiem, kierowałam się do wyjścia, to dziewczyna przechodziła obok mnie, znaczy tak szła z naprzeciwka i mówi do mnie: totalnie zjadłaś. I ja mówię: ha? Ono mówi: no, że super zaśpiewałaś. A, że like you ate, okay. Także tak, no, trochę nowych osób przyszło mnie posłuchać. Także fajnie. I spoko. Wiadomo, no, to było trochę stresujące, bo też przed każdym koncertem jest soundcheck i tak dalej, więc było napięcie, ale totalnie, wiesz, granie na żywo to jest coś, co mi dodaje energii, a nie odbiera.
0: Słuchaj, ja w ogóle też się zastanawiam, bo wydaje mi się, że ty lubisz podróżować trochę.
1: Lubię, no.
0: No, ostatnio pojechałaś sobie do Sopotu, tak na początku maja, w kwietniu.
1: Tak.
0: I co robiłaś ty w Sopocie, słuchaj?
1: Kurde, fajnie, że śledzisz mojego Instagrama. Zawsze się zastanawiam,
0: ja? Nie, no co to, ja dopiero dzisiaj zacząłem przeglądać sobie twoją tablicę. Jak masz na imię?
1: Ja się zawsze zastanawiam, czy ludzie, którzy na przykład oglądają moje story, czy oni serio oglądają, czy tak tylko, wiesz, przeskrolowują. Jakby często mówię, no nie, na storkach.
0: Cześć, naprawdę, widzowie.
1: Tak, i naprawdę się zastanawiam, czy ktokolwiek w ogóle dociera do końca tego, co ja mam do powiedzenia. Ale zawsze się cieszę, jeśli się okazuje, że ktoś tak... No, byłam w Sopocie na ZAX Music Camp. Zrobiłam
0: tam...
1: singla w dzień jeden.
0: Właśnie tam było mega dużo artystów, tak naprawdę, wiesz. Ja patrzyłem, że tam była chyba Wika Kopczyńska też.
1: Mhm. Znasz Wikę Kopczyńską?
0: Betty Szewc i tak dalej, i tak dalej. Szewczyk właściwie, producentka. Ja tak. Tam, wiesz, patrzyłem sobie, kto był na tym wyjeździe, także mówię, to jest kopalnia talentów. Jeden talent jest już z nami w studiu, a reszta być może się pojawi wkrótce. Słuchaj, no, jak wam się pracowało? Bo myślę, że to była taka kolaboracja, w której przecinaliście się ze sobą, z tymi artystami i być może jakieś owoce z tego będą w niedalekiej przyszłości.
1: Tak, no mogę zdradzić, znaczy to już zostało zdradzone, że moja piosenka z ZAX Music Camp będzie miała premierę w lutym. To w ogóle jest za 100 lat, ale jakby trochę się nie mogę doczekać, a trochę mam takie, że poczekam, bo nie chcę, żeby był luty, bo jest dopiero czerwiec i jest ciepło. Ale wszystkie piosenki, które powstały, są wartościowe. Myślę, że w ogóle z całego albumu tych 12 numerów, każdy znajdzie coś dla siebie, więc zachęcam do śledzenia i zachęcam do słuchania każdej piosenki. Tak, to było w ogóle unikalne doświadczenie, w sensie nie miałam nigdy takiej sytuacji, że pisałam piosenkę w teamie kilkuosobowym. Nie miałam też takiej sytuacji, że jakby gdzieś tam, wiesz, z założeniem było to, żeby trochę się otworzyć na te sugestie innych. Bo no, zawsze piszę sama, jedynie co to czasem, wiesz, producent, który mi robi produkcję, aranż, i tam coś podpowie, że nie wiem, może tutaj trochę inaczej melodia, albo tutaj może jakiś akord dodamy, czy coś. Natomiast jakby zawsze, wiesz, ten core piosenki wychodził ode mnie. Tutaj też wyszedł ode mnie, ale gdzieś tam musiałam być trochę bardziej elastyczna niż zazwyczaj. I to było super doświadczenie. Też nigdy nie pracowałam z innym artystą nad jego piosenką, a miałam okazję też na ZAX Music Camp to robić. No i to jest w ogóle też super zobaczyć, wiesz, jak inni pracują, jak inni myślą o pisaniu piosenki. No bo na co dzień w sumie nie masz do tego dostępu, tylko słuchasz, no i myślisz, że pewnie każdy tak ma jak ty, a każdy ma trochę inaczej. I to jest też mega, nie?
0: Ale będą z tego jakieś owoce, jakieś współprace? Wkrótce?
1: No, ja bym...
0: Czy te współprace się już odbyły, o tak powiem? Czy z dziewczynami i w sumie nie wiem, ile tam było chłopaków, ale widziałem, że głównie dziewczyny. Tak. Czy z dziewczynami coś będzie grane?
1: Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że
0: słuchaj, ten głos...
1: jest do tego potencjał.
0: Ten głos mi mówi, że coś się urodzi.
1: No, we will see. Czas pokaże. Jadę do właśnie Wiki Kopczyńskiej w czerwcu.
0: Yeah.
1: Także zobaczymy. Może z naszego trauma dumping wzajemnego coś.
0: Ciekawe, czy Wika nas dzisiaj słucha w zasadzie.
1: Nie wiem, ale wyślę jej. Jeśli nie słucha na żywo, to wyślę jej.
0: Słuchaj,
1: linka
0: będzie nagranie w najbliższych dniach, także.
1: Tak, i powiem, że ma posłuchać. A ona na pewno posłucha, bo to jest osoba, której mogę wysłać 8-minutową głosówkę i ona nie narzeka. Nie tak jak. Jaki jest podmiot liryczny, to jest ta osoba, która mówi, a jak
0: odbiorca
1: się nazywa,
0: liryczny?
1: Jak się nazywa ta osoba, o której się mówi? W jakimś... To jest w sumie ciekawe.
0: Tak, tak. I zostawiamy was z tym pytaniem, żeby sobie
1: Bo chciałam powiedzieć, że w przeciwieństwie do tej osoby, o której są motylki, Wika widzę nie przeszkadza 8-minutowa głosówka. Także zobaczymy. No, ja na pewno bym chciała jakby dalej współpracować z producentami, którzy tam byli na ZAX Music Camp, BRK czy Maty Hulbuj. No, liczę na to, że będę miała okazję.
0: No bo się dużo może wydarzyć we współpracy z producentami tak naprawdę. Ja też ostatnio sobie tak myślałem, że plany mają to do siebie, że czasami się zmieniają i trzeba być elastycznym. I czasem trzeba się zdecydować na przeprowadzkę albo nie. I tak naprawdę też sobie ostatnio myślałem, że mieszkam w tej Warszawie, kurczę, od urodzenia i no czuję się chyba aż za bardzo warszawocentryczny i nie mam się gdzie wyprowadzać w sumie.
1: Bardzo, bardzo to było smooth.
0: Także słuchaj, ty też tak masz, bo mnie to zastanawia, czy jestem w tym jedyny. Ale to głupie pytania w zasadzie.
1: Nie no, słuchaj.
0: Ledwo ciepło.
1: Love it.
0: No słuchaj, lubisz kawę?
1: Lubię, no.
0: Nawet mówisz, zostawić chcesz Warszawę,
1: robię,
0: nie?
1: Dobra. Wziął dla pieniędzy. Czasem. No, ja bardzo lubię Warszawę i nie chciałabym jej zostawiać. Nie wiem, no wiesz, w sensie może kiedyś inaczej. Chciałabym na pewno kiedyś pomieszkać chwilę gdzieś. Mam nadzieję, że na przykład uda mi się wyjechać na Erasmusa jeszcze w ramach korzyści ze studiów. Natomiast no, nie myślę o przeprowadzce raczej w najbliższej przyszłości. Mega lubię Warszawę. Warszawa to jest totalnie moje miejsce i lubię też do niej wracać. Mam coś takiego, że jak długo mnie tu nie ma, to już mi się chce wrócić. I tak jak na co dzień, jakby nie mieszkam blisko centrum, więc jak jestem na przykład gdzieś na Patelni albo w okolicach tam Pałacu Kultury, dworca czy coś, no to tam jest chaos raczej, no nie?
0: Mhm.
1: I jak jestem tam na co dzień, to raczej przychodzę szybko, ale jak wracam po jakimś dłuższym czasie, na przykład właśnie na Dworzec Centralny, to kurde, zawsze mam takie, o, no hej.
0: Ja też tak w sumie mam, nie? Jakby no. Nigdzie indziej niż Warszawa, ewentualnie Trójmiasto. I tak się zastanawiam, z czego wynika twoim zdaniem warszawocentryzm i tak naprawdę czym jest ten warszawocentryzm?
1: Wiesz, ja też w ogóle nie jestem aż tak warszawocentryczna jakby w tego słowa rozumieniu takim, tak mi się przynajmniej wydaje, takim entitled, wiesz, tak, z takim poczuciem wyższości czy coś, bo na pewno nie mam czegoś takiego. Natomiast wiesz, ta piosenka też jest trochę taka zironizowana i wiesz, i mnie zawsze denerwuje, jak ludzie po prostu wyciągają takie pochopne wnioski o osobach z Warszawy, że właśnie, o, ty to se chodzisz do Charlotte na śniadanie codziennie.
0: No co nie, matcha, labubu i tak dalej, tak. I to jest ten stereotyp.
1: Fun fact, w ogóle nie byłam nigdy w Charlotte.
0: Też nie.
1: Ale mam też znajomych z innych miast i czasem gdzieś tam oni zauważą coś, czego ja nie widzę na przykład.
0: Mhm.
1: Więc to, no, to jest myślę, że naturalne, no nie? W sensie moja przyjaciółka jest na przykład z Łodzi i ona czasem mi powie, ej, ale wiesz, że ty powiedziałeś coś, co jest totalnie warszawocentryczne. A ja mówię, no kurde, no. Masz rację, w sensie jestem otwarta na jakieś takie, wiesz, też poszerzanie mojego horyzontu zawsze. Ale nie lubię po prostu hejtu na Warszawę. Bo myślę, że jakby te negatywne opinie często wynikają z jakiejś takiej, wiesz, powierzchownej oceny. A Warszawa ma w sobie mega dużo wartościowych rzeczy. Na przykład to, że jest otwarta.
0: Tak jest.
1: I można w niej być sobą. Tak myślę, przynajmniej w większości.
0: Totalnie się zgadzam z tym. W Warszawie można być sobą i jeżeli ktoś jeszcze nie był w Warszawie, by bardzo chciał, to serdecznie zapraszamy do Warszawy.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie był sobą, to też zapraszamy.
0: Tak jest. I mamy nadzieję, że chyba każdy stanie się warszawocentryczny, a przynajmniej stanie się fanem Aleksandry.
1: Tak jest. Zapraszam.
0: I czego w zasadzie możemy ci życzyć na najbliższą przyszłość? Bo dużo się wydarzyło, ale ja jestem pewny, że jeszcze dużo przed tobą. Masz jakieś plany na najbliższą przyszłość?
1: Mam na pewno plany wydawnicze.
0: Czyli to będzie owoc tej pracy na ZAIX Music Camp.
1: Tak, to też. Ale jeszcze zanim piosenka z ZAIX-u, to będzie, myślę, że parę, może dwie. Zobaczymy, jakie będą moje moce przerobowe i możliwości finansowe.
0: Weź podeślij jakieś demko, no proszę. Jak dobrze. Się pojawi, to prześlij.
1: Dobrze. Ale już właśnie byłam, czekaj, kiedy to było? Dzisiaj jest piątek, to byłam w środę na nagrywaniu wokali do nowego singla, więc on już jest prawie skończony, czekam na miks. Więc na pewno będzie kolejna piosenka, potem będzie kolejna.
0: No i słuchaj. Płyta.
1: Myślę, że tak. To znaczy, ja bym tego chciała, tylko trochę jeszcze nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, jak to ugryźć, bo promowanie singli chyba jest trochę łatwiejsze niż promowanie płyt. Jednak jakoś tak zachęcić ludzi do posłuchania jednej piosenki, to i tak jest dużo roboty, a zachęcić ludzi do posłuchania na przykład 10 na raz, no to gorzej. Ale myślę, że jakby te single, które wydaję i które jakby wydam do momentu, kiedy będę już gotowa na ten album, to myślę, że po prostu one tam będą. Ale na pewno to jest w mojej wizji przyszłości mojej kariery.
0: No to co? Czekamy na płytkę. Mam nadzieję, że dasz mi znać wcześniej. To sobie ogarnę. No i przy okazji płytki spotkamy się może ponownie. Jesteś mile widziana zawsze. I bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie na dzisiejszy wywiad.
1: Mi również jest bardzo miło i dziękuję pięknie.
0: Dzięki, że byłaś z nami. Do usłyszenia.

savages roaming the street. I'm a savage.

grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą bananu, zresztą banał, drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec, ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, baby, dla Q1.

A v tych przerwach nędznych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

Witam. Teraz pora na małą sekcję nerdowską w ramach dzisiejszej nowości muzycznej, ponieważ dzisiaj posłuchamy sobie wycinka z soundtracku z gierki Motor Slice, a konkretnie nutki pod nazwą Automata. Nutka jest z gierki, która jest stylizowana na takim, jest tam parkour, jest tam nieco kombatu, a jednak jest to gra taka typowo pod speedrun, więc w takich sytuacjach właśnie już jak wcześniej widzieliśmy na przykład Machine Girl, która robiła na przykład na soundtracku do Neon White, tak teraz obserwujemy podobną instancję, gdzie mamy też ten nieco anime styl, tylko że tutaj bardziej slow poly, a sam soundtrack no dalej kontynuuje tą tradycję, być takim breakcore'owym, idealną nutką po prostu do szybkiego poruszania się. No cóż, oceńcie sami, czy chcecie sobie teraz trochę pobiegać w wirtualnym świecie Motor Slice'u.

0: chciałem gdzie takie przysłowie.
1: Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj się tak trafiło, że no nasz skład, który zazwyczaj robi aktywację, jest tutaj. Nie ma żadnych innych osób w studiu, jak zazwyczaj, prawda? Zazwyczaj ktoś przychodzi tutaj zawsze. No a dzisiaj jesteśmy po prostu w tym składzie i zagramy sobie. A dzisiaj będzie nietypowo, bo dzisiaj trochę tak na tribut poniedziałku, aktywacji poniedziałkowej, których wejściem stałem było Jaka to melodia, i dzisiaj będzie coś w tym stylu. Co nie? Takie wiwaty tutaj słyszę w ogóle.
2: Hell yeah.
1: Okej, no to zaczynamy. Ja tutaj muszę się rozporządzić. Dobrze, to może od lewej mojej. Czyli dziewczyny, czy gracie razem, czy jesteście solo?
3: Solo,
1: dobra. No dobra, to pierwsze pytanie, zaczynamy od mojej lewej, dobra, tutaj. Po prostu będzie to Jaka to melodia. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo... Tak. No dobra, to pierwszy kawałek. Ogólnie to są kawałki dosyć znane, więc tak, zaczynamy.

0: Jak?
1: Ja myślę, jak że moja? Tak nie siedzę w tych samych znanych kawałkach, co ty.
0: No ale, no dobra, czyli to jest, rozumiem, odpowiedź nie. Odpowiedź nie, tak. A czy ktoś chce inny może zgadnąć to? Może poczekamy do refrenu.
2: Boże, ja wiem.
0: Zaraz będzie refren.

0: Czy ktoś chce odebrać to?
1: Nie jest po prostu tytuł déjà vu? Albo do lewo?
2: Chyba najpierw Olek ten podchodzi. Olek ukradł.
3: Jest to utwór pod tytułem WLW zespołu ABBA.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Kurczę, co ja miałem z tym déjà vu? A to było WLW.
0: O, działają nawet tutaj kanały, dobrze. Więc to była ABBA. I teraz pytanie do Julii, a czy no, piosenka dla Julii.

0: Tak, już wiadomo?
1: Tak, to jest Pixies, Where's My Mind.
0: Tak jest. Bęgerek, chciałem tylko dodać. Dobrze, to teraz kto? Olek? No dobrze, to teraz jedziemy dalej.

0: widziałem, jak bardzo dobrze rozumiem jakieś takie znane kawałki, więc jak coś to mogę podpowiedzieć, jeżeli coś by było tutaj, wiesz.
1: No, ja nie wiem na przykład.
0: To jest zespół, który powstał z Joy Division.
1: A, New Order?
0: Tak.
1: A piosenka? Kurczę, mogę... stawiam, że to jest jakiś na pewno nie pierwszy album.
0: Nie pierwszy. To już dużo powiedziałeś. Ten album się nazywa tak jak ta piosenka i ma takie róże bardzo ładne na tym, na okładce. Takie fioletowo-bordowe.
1: Okej, wiem co to jest za album, ale nazwy jego nie pamiętam, ani tej piosenki, niestety.
0: Okej, to jest Age of Consent. W refrenie to... Ale fajny riffik tutaj jest. Dobrze, to teraz Oscar.
2: I'm ready.
0: Wiesz, jak cię lubię.
2: Wiem, Miki, ja ciebie też. Co to jest za flat?
0: Ja
2: myślę, że to jest w ogóle kawałek, który by się spodobał Uli.
3: Hey, Gooch, man. We good right now, man. Get money, Gus, man.

0: tego pojęcia.
1: To jest mój żart z muzyki popularnej, bo to nie jest popularne. To jest dla trolla tutaj. Czy ktoś zna? Nie?
2: To nie jest Chief Keef jakiś?
1: To jest Gucci Mane.
2: A, no słyszałem tam Gucci właśnie na początku.
1: YG jakiś, YG chyba jakiś inny niż ten YG. No dobra, no, więc a, jeszcze muszę dla Oscara.
0: No cóż, no cóż, no cóż.
1: Dobrze, to teraz dla Franka. Co my tutaj mamy? No dobra.
2: Wybierasz sobie ten, tak. Myślałem, że po kolei lecisz, okej, okay, dobra, nie rozumiem, wiem. Masz faworytów.
0: No, to znam.
1: To jest tak pięknie nagrane, że posłuchamy.

0: Jakaś podpowiedź może?
1: No rzuć, szczerze, tak jak poprzednio coś tam kojarzyłem, tak to mi nic nie dzwoni.
0: To jest piosenka z albumu, która jest chyba ma najsłynniejszą okładkę na świecie, czyli czterech gości przechodzą przez pasy na Abbey Road.
1: Nie znoszę Beatlesów, nienawidzę Beatlesów.
0: Na Abbey Road, a to trafiłem tutaj takiego
1: zaskara. Nienawidzę Beatlesów. O Boże. No, Yellow okay. Submarines, super, spadaj.
0: Come Together. Dobrze. Tak.
1: No,
0: to teraz druga runda. Pytanie dla Mai. Kawałek dla Mai.

0: Jak tam?
1: Na pewno już to słyszałam, ale ja absolutnie jestem słaba w nazwy i pamiętanie nazw.
0: To mogę ci podpowiedzieć coś. To jest zespół Kurta Cobaina.
1: Okej, okay, Nirvana.
0: I to jest ich... Kurczę, jakby to teraz... No tak, to jest na pewno Nirvana, tak.
1: To już coś.
0: Trzeci ich album, ostatni ich album. Świetny kawałek. No dobra, coś chcę?
2: No, wydaje mi się, że to jest The Hard Shape Box, nie?
0: Tak, Hard Shape Box. Moja prywata to jest mój ulubiony album Nirvana. Okej, pytanie dla Julii, kawałek do Julii. Rekord dla Julii. No dobra, może trudno.

0: Czy już coś?
1: Znam to, ale musiałam chyba jeszcze trochę przesłuchać, żeby może wydedukować, co to jest, bo widzę, że tutaj jakby Franek wie,
0: ja
1: ale...
0: Powiem, że...
2: Za dużo będzie.
0: O Jezu, ten mostek.
2: O, jest świetny. Piękne.
0: Że jest w refrenie nazwa piosenki. Chyba powiedziałem to w tym momencie, kiedy...
1: A mogę jakąś podpowiedź od Franka? Która mnie nie naprowadzi aż
2: dobra,
1: tak.
2: Dobra, jakie są słowa najczęściej, które słyszysz?
1: No coś tam together.
2: Nie te słowa najczęściej słyszysz. Zaczęło się tym i ten.
1: Would it be nice?
2: Tak. I kto to śpiewa?
0: Główny wokalista zmarł rok temu. Jakoś nazywał Brian.
2: Nie mam pojęcia tego.
0: Umarł.
1: A na jaką literkę?
2: Noszą taką deskę do surfowania.
0: To są surferzy.
2: To są surferzy
0: z Kalifornii. Tak, no. I oni piękne melodie nagrywali.
2: Więc to są takie...
0: Piękne chórki.
1: Dobra, niezgadna. Nie.
0: To są
2: przecież... Beach Boys.
0: Beach Boys.
1: Okay.
0: Beach Boys. Wouldn't it be nice.
1: Okay.
0: Prawda? Dobrze, to teraz Olek. No i może coś w innym klimacie. Jak tam już coś świta? Już
3: chyba... Jeszcze chwilę. Dobra. Wiem co to jest, ale potrzebuję chwilę.
0: To jest fajny drop.
3: Kurczę. Mam to...
2: Masz to.
3: Na końcu języka to mam. Czy to jest...
0: Dawaj, już tam ci zaglądam.
3: Jezu, czy to będzie... Kurczę. Albo to będzie trafne, albo to będzie strasznie głupie, ale The Prodigy?
0: Blisko, bardzo blisko. Bardzo blisko.
2: Dobry strzał,
0: blisko.
2: Dobry strzał.
3: Jezu,
0: dobry to... strzał, ale jednak obok.
4: Ja myślę, że Maja wie. I Luka też zresztą. To Maja wie.
5: Ja wiem, to jest akurat Hey Boy, Hey Girl, chyba tak? Od The Chemical Brothers.
0: Tak jest. Chemical Brothers.
2: Podoba mi się, że tak długo trzymasz te piosenki, żeby tylko następny jeszcze bardziej. Tak jak jaka to melodia masz po 5 nutkach, to jest szybko i jeszcze wtedy masz wymówkę. O, tylko 5 nutek dostałem, a tutaj ten.
0: No, ja nie chcę być jakiś tutaj sassy. Teraz Oscar, nie?
2: Teraz Oscar.
4: Tak jest.
0: Nie, to chciałem powiedzieć. Ale teraz Oscar. Dobrze, Oscarze, coś wesołego.
4: Kurczę, no. Passenger i co to jest za zespół? Daj mi posłuchać.
2: A trzeba w ogóle podawać zespół, zespół nie było powiedziane.
4: A, no czy trzeba?
0: No dobra, ja nie wiem. No nie trzeba w sumie, zgadłeś.
4: Ale kurczę, no Passenger to jest po prostu bezapelacyjny klasyk.
0: Tak jest.
4: Czy zdradzisz mi Miki, bo mi to będzie łaziło po głowie w nocy, serio.
0: To jest... punkt, jak powiem to. Tak, dostaniesz, tak? Ale ja nie wiem, kto liczy te punkty.
3: Iggy Pop.
2: To nie jest...
0: Tak, to jest Iggy Pop. Iggy...
4: No przecież mówiłem, Pop. Iggy Pop. No,
0: dobra.
4: Mówiłem.
0: To teraz Franek, tak?
2: Tak.
0: I, no dobra, to teraz mamy
2: kolejna
0: takiego.
2: Nutka Beatlesów.
0: Nie, ale... Nie, troszkę później.
2: O Boże, dobra, ja to posłucham sobie.
0: O, posłuchajmy sobie.
2: Ja nie chcę zgadywać.
0: Ale nie ma, przez, nie ma przesteru.
2: Welcome. Dobra, jest przester, już. Tak, everybody wants to rule the world.
0: Się powstrzymać.
2: Everybody wants to rule the world.
0: Tak, Tears for Fears. Bardzo ładny tekst jest tutaj w tej piosence.
2: Śliczny.
0: Dobra, to może teraz nam się uda ostatnią rundę. I więc pytanie dla piosenka dla Mai.

0: I jak tam?
1: No to ja znam i bardzo mnie to boli, że nie pamiętam nazwy, bo byłam na filmie jakiś tydzień temu.
0: Na filmie?
1: Z tym soundtrackiem.
0: Aha, z tym soundtrackiem.
1: Ale absolutnie nie pamiętam nazwy.
0: Mhm. Czyli nie czekamy do refrenu, żeby tamten...
1: Dziękuję.
0: Bo mówisz, że kojarzysz już, tylko nazwę,
1: tak, ja wiem,
0: nazwy
1: ja wiem,
0: nie.
1: Co to jest, ja wiem, ale absolutnie no nie pamiętam.
0: No dobra, to może ktoś tutaj chce to zabrać?
2: Nie wiem, ale buję.
0: Kurwa, ale przepraszam, ale
3: takie
0: to jest
3: emocje,
0: banger.
3: Słuchajcie,
0: to
3: takie
0: jest
3: emocje.
0: Banger.
4: Ja mogę spróbować, nie mam pojęcia, kto śpiewa, znam tę piosenkę, ale mogę zgadnąć, że tytuł to jest Strike the Pose.
0: Nie, to nie jest Strike the Pose.
4: Tyle.
0: O, mogę przewijać tutaj, czekajcie.
2: No, trzeba było tak ten zacząć.
3: Słuchajcie, trzeba będzie wyciąć Mikiego i...
0: O, to jest refren.
4: Czy to jest Madonna?
0: Tak. Madonna Vogue.
4: Okej. Okay.
0: Madonna Vogue. Hymn wszystkich gejów, lesbijek i biseksualni. No
2: Pride
0: i
2: mam cały czas jest.
0: Tak właśnie, to jest dla... Pozdrawiamy wszystkich gejów LGBT+. Madonna, tak, też ich pozdrawiała. Dobrze. Tak, więc teraz do jutra. Radioaktywne.
5: Yeah, yeah. Potrzebuję wody, posędzleję.

0: Ziemianinu, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

episode.

naśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: oni wciąż biją.
1: I siją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa.

0: Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

co dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocni cię co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

flashbacks.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

światło wyłączam.

0: Jest godzina 20.08. To dobry moment, żeby zacząć kwiatową audycję. Jak co tydzień witają się z wami Jakub Wysocki.
1: Hello.
0: I Mateusz Kwiatkowski. Mieliśmy dzisiaj naprawdę piękny dzień. My to wszystko popsujemy, ponieważ jako dzisiejsze tematy wrzucamy walkę o wolność Irlandii, ludobójstwo w Palestynie i narkotyki, ale nie możemy uniknąć tych tematów, ponieważ będziemy rozmawiali o bardzo kontrowersyjnej grupie NICAP. Jest to grupa, która wywodzi się z Irlandii Północnej, a dokładniej z Belfastu i są oni symbolem bardzo niepokornego rapu z tamtych rejonów. Wejdziemy dzisiaj głębiej w historię tego zespołu, w ich film, który zdobył wiele nagród, w ich twórczość, która jest coraz bardziej doceniana w naszym kraju. Też właśnie w bardzo dużo kontrowersji, ale zanim wejdziemy w to wszystko, to po prostu posłuchajmy tego zespołu, a zaczniemy od utworu Hood.

0: A to niespodzianka, jest z nami Misia Plewka.
1: Hejka!
0: Dobrze, mamy powroty na kwiatową audycję, więc fajnie. Misia, czy wiesz, jaki jest temat dzisiaj?
1: Nie mam pojęcia, to... więc please wprowadź mnie.
0: Okej, jeśli chcecie wiedzieć, jaki temat będzie na kwiatowej audycji danego dnia, to śledźcie kwiatowa audycja na Instagramie. Koniecznie tam wrzucam codziennie zapowiedzi naszych audycji. Misia, ty też tam możesz to znaleźć i wy też tam możecie to znaleźć, co jest bardzo ważne. Plus, w ten weekend utworzyłem konto na Mixcloudzie, gdzie będziemy wrzucali wszystkie audycje zarchiwizowane. Jeszcze nic tam nie wrzuciłem, więc na razie możecie zobaczyć moje piękny, pusty profil, ale on się będzie stopniowo wypełniał, ponieważ zacząłem zgrywać te rzeczy. Kuba zrobił świetną robotę z odkopywaniem naszych starych audycji, więc koniecznie zaglądajcie na social media kwiatowej audycji. A my dzisiaj rozmawiamy o zespole Nikap. To jest grupa rapowa wywodząca się z Belfastu. Misia, jakie są twoje odczucia, jeśli chodzi o irlandzki rap? Czy są jakiekolwiek...
1: Neutralne.
0: Szczerze. Neutralne, dobrze.
1: Neutralne, bo się nie zagłębiłam w to, ale pytanie, czy oglądałeś ten film?
0: Oglądałem ten film,
1: i
0: tak.
1: Fajny?
0: Jest, właśnie będę recenzował ten film jeszcze, myślę, że dzisiaj bardzo dokładnie. Uważam, ten film jest świetny. Uważam, że naprawdę, jeśli robić biografie muzyczne, to w taki sposób, ponieważ to jest biografia, która nie jest oparta do końca na faktach. Tam jest bardzo dużo zmyślonych historii.
1: Biofik?
0: To jest biofik, no.
1: No, okej.
0: Tak, więc panowie właśnie z grupy Nikap stwierdzili, że zrobią wymyśloną wersję swojej historii, która jest ciekawsza niż ich normalna historia, aczkolwiek wiele też tam jest oparte na faktach. Reżyser powiedział, że 90% wydarzeń jest oparte na faktach, ja to zweryfikowałem i poszczególnym wydarzeniom się przyjrzałem. No tak, jak mnie uczyli procentów, to 90 nie wychodzi, ale na pewno jest tam bardzo dużo fajnych faktów o zespole i bardzo wiele ciekawego spojrzenia na Irlandię Północną. A to jest właśnie bardzo ważne w kontekście w ogóle patrzenia na Nikap, ponieważ to są wojownicy o niepodległość Irlandii. Jeśli chodzi o Irlandię Północną, to do dzisiaj są tam tarcia między rodowitymi Irlandczykami i rodowitymi Brytyjczykami. Nikap są reprezentantem, nie wiem czy mniejszości, ale w tym momencie chyba w sumie mniejszości irlandzkiej na tamtym terenie. Więc i dlatego też to myślę, że jest w ogóle bardzo ważne, jeśli chodzi o ten zespół, posługują się językiem irlandzkim. A język irlandzki, jeśli myślicie sobie, że jest pewnie tak jak angielski, to absolutnie nie. Wsłuchajcie się w teksty, które tutaj fruwają na naszej audycji. To momentami brzmi trochę jak niderlandzki, momentami to brzmi jak niemiecki. Naprawdę ten język bardzo mało przypomina język angielski, aczkolwiek pojedyncze określenia rzeczywiście są podobne. Dzięki temu, że ten film został nagrany w ogóle w języku irlandzkim, film Nikap Nikap Hip-Hopowa Rewolucja, ten film był nominowany jako film nieanglojęzyczny w ogóle. Więc myślę, że jest to ciekawa sytuacja, kiedy film z Wielkiej Brytanii jest filmem nieanglojęzycznym, ale właśnie taka jest twórczość Nikap. Jest to kultywowanie tradycji irlandzkich i też walka o ich język, który odżył dzięki Nikap, bo przed w ogóle boomem na popularność tego zespołu językiem irlandzkim posługiwało się zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc był to język bliski wymarcia, a oni swoją działalnością sprawiają, że ten język znowu jest modny. To teraz może przejdźmy trochę do twórczości zespołu, bo odbiegliśmy w te konteksty kulturowe. A jeśli chodzi o twórczość zespołu, to oni swój pierwszy album, a tak właściwie to była epka, to nie był jakiś długi album, pierwsze swoje wydawnictwo wypuścili w roku 2018, czyli już kawał czasu temu w sumie. I ten pierwszy album nazywał się Trikak. Na tym utworze znalazło się 8 utworów, a my sobie posłuchamy jednego z nich, który nazywa się Your Sniffer Dogs Are Shit.

0: all joking aside, lad, Colin fucking Snaish.
1: To niezmiennie jest radioaktywne i cały czas to jest kwiatowa audycja, na której rozmawiamy o zespole NICAP. Zespole bardzo kontrowersyjnym. Tak jak już wspomnieliśmy, ich twórczość zaczęła się w roku, około roku 2018. Wtedy dostaliśmy od nich pierwszy album, aczkolwiek pojedyncze utwory wychodziły już wcześniej. W ogóle ta grupa, bo nie powiedzieliśmy kto wchodzi w skład tego trio, to jest dwóch raperów, to jest Mokara i Moglibab. Oraz producent i twórca strony muzycznej tego projektu, czyli DJ Pruvey. To jest właśnie to trio, które połączyło się, jeśli chodzi o zespół NICAP. Ta dwójka raperów to byli przyjaciele, którzy znali się od bardzo wielu lat. Na początku pisali teksty i dla tych tekstów nie mogli znaleźć za bardzo drogi do przekazania ich światu. To wszystko zmieniło się w momencie, kiedy DJ Pruvey do nich dołączył. DJ Pruvey był nauczycielem muzyki i jeśli chodzi o wizerunek tej grupy, to DJ Pruvey jest taką najbardziej kojarzoną postacią, ponieważ on chodzi w irlandzkiej masce i ta maska jest symbolem tego zespołu. Historia tej maski jest taka, że DJ Pruvey musiał ukrywać się, ponieważ był nauczycielem muzyki w szkole, a wieczorami grał w pubach i w klubach, gdzie były bardzo powszechnie dostępne nielegalne substancje i ogólnie niezbyt było to towarzystwo, które było kojarzone ze środowiskiem szkolnym. Dlatego przez długi czas ukrywał swoją tożsamość. Potem, kiedy ta tożsamość wydała się, to on został zwolniony ze szkoły. Na szczęście kariera muzyczna pyknęła całkiem nieźle, więc wyszło mu to na dobre, aczkolwiek to było dość duże ryzyko, które on podejmował, jeśli chodzi o jego życie osobiste. Ta historia została też przedstawiona w filmie i akurat ona w tym filmie nie została za bardzo podkoloryzowana, ponieważ wiele z tych rzeczy rzeczywiście miało miejsce, a DJ Pruvey dzisiaj chyba się cieszy, że nie siedzi w ławkach szkolnych, tylko może latać po całym świecie razem z tym zespołem. A my teraz posłuchamy utworu, od którego wszystko się zaczęło. To był pierwszy utwór, który wyszedł jako dzieło tego tria i to był też utwór, który otworzył im bardzo wiele drzwi. Nazywa się on CERTA.

To było CERT, czyli utwór, od którego wszystko się zaczęło dla zespołu Nick Up. Ten utwór jest inspirowany historią ich kolegi, który został aresztowany właśnie na terenie Irlandii Północnej i odmówił zeznawania po angielsku, ponieważ uważał, że jego prawem jest to, by móc zeznawać po irlandzku. Aczkolwiek, no, jak powiedziałem, tym językiem nie posługuje się zbyt wiele osób, więc była to bardzo trudna sprawa. W ogóle bardzo, bardzo mocny ruch powstał w Irlandii Północnej, żeby właśnie móc wprowadzić język irlandzki jako język urzędowy, tak by móc właśnie się w nim posługiwać w takich sytuacjach. Ta historia właśnie została wzięta przez chłopaków z Nick Up i opowiedziana między innymi w tym utworze. Ta historia została również wykorzystana w filmie, o którym wspominaliśmy wcześniej, czyli Nick Up Hip-Hopowa Rewolucja, aczkolwiek tam została ona przerobiona i to jeden z członków zespołu został aresztowany. Tak naprawdę to się nie wydarzyło, tak naprawdę była to historia, którą po prostu gdzieś tam usłyszeli i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Jeśli chodzi o ten film, to on zawiera wiele wydarzeń faktycznych, aczkolwiek nie zawsze są to wydarzenia, które przydarzyły się im. Czasami są to wydarzenia podkoloryzowane, ale idea jest taka sama i w sumie ta drobna zmiana w fabule nic nie zmienia, a pozwala opowiedzieć lepszą historię, taką jak właśnie mogliśmy zobaczyć w tym filmie, a jeśli wy tego filmu nie widzieliście, to koniecznie go zobaczcie. Ten film dotyczy właśnie w dużej mierze tarć między Brytyjczykami a Irlandczykami z północy, ponieważ tak wolą być nazywani właśnie jako Irlandczycy, tylko że z północy, ponieważ wolą nie być nazywani Brytyjczykami. Jest to kwestia właśnie ich pochodzenia. No i o tych bardzo mocnych tarciach opowiada utwór Finian Cans.

Tak, dzisiaj mamy audycję na temat Nika Paja. Znowu będę mówił na temat tego filmu, który jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o weryfikację faktów z tamtego filmu, to jest jeden wątek, który, a jeśli ktoś nie wie, o jakim filmie mówię, to mówię tutaj oczywiście o filmie Nika Hip-Hopowa Rewolucja. Jeśli chodzi o wątki, które zostały rzeczywiście wymyślone, no to jest to cały wątek dotyczący pochodzenia Mokary, to jest jeden z raperów. I historia opowiedziana w tym filmie jest taka, że jego ojciec był terrorystą zrzeszonym z IRA. Tak naprawdę ta historia tak nie wyglądała. Jego ojciec tak naprawdę jest bardzo szanowanym aktywistą działającym na rzecz zachowania kultury irlandzkiej. Jest konserwatorem dzieł irlandzkich na terenie Irlandii Północnej i bardzo prężnie i w pełni legalnie działa właśnie w tym temacie. No, w filmie został pokazany jako terrorysta, żeby było ciekawiej. I rzeczywiście jest to mega fajny wątek. Dziękuję, Kuba, za efekty dźwiękowe. Tak, jeśli chodzi o cały ten wątek, który został właśnie dołożony na temat jego rodziny, no to niestety jest on zmyślony, aczkolwiek pokazuje właśnie tę brutalniejszą stronę Irlandii i ciągle płonącego Belfastu. Na temat samego miasta też trochę się można dowiedzieć z tego filmu. Jeśli chodzi o wątki, które zostały wymyślone, to jest tam też organizacja, która miała walczyć z tym zespołem i ta organizacja w filmie nazywa się RRAD, czyli Radical Republicans Against Drugs. Tak naprawdę ta organizacja nie istnieje, aczkolwiek ona była inspirowana rzeczywiście ruchami, które były powiązane z radykalnymi republikanami na terenie Irlandii, którzy rzeczywiście mają poglądy chrześcijańskie, a jak chrześcijańskie, to też dość mocno antynarkotykowe, więc oni... Ci raperzy, mimo tego, że walczyli o wolność Irlandii, to mieli wielu przeciwników właśnie w tych konserwatywnych organizacjach działających na terenie Irlandii. I takie rzeczy, jak się działy w tym filmie, to naprawdę nie miały miejsca. Tam było też dużo wątków komicznych związanych z tą organizacją. Koniecznie obejrzyjcie film, żeby zobaczyć, jak ta historia została przedstawiona. Oczywiście ona została podkoloryzowana. Ta organizacja, o której mówili w filmie, nie istnieje, aczkolwiek znowu było to w pewien sposób inspirowane rzeczywistością. To, co było prawdziwe w filmie i jest związane właśnie z wątkiem ścigania ich za narkotyki, to, że raperzy na początku swojej twórczości próbowali zachęcać do przychodzenia na ich koncerty. Cały czas tutaj mówimy i słuchamy utworów, które zostały wydane przed premierą ich wielkiego albumu, czyli Fine Art. Oni na przestrzeni od 2018 do 2024, czyli na przestrzeni aż 6 lat, wydawali po prostu pojedyncze single. No i jakoś musieli promować swoje koncerty i promowali je rozdając różne substancje na tych koncertach, tak żeby publiczność miała motywację, żeby tam się pojawiać, co rzeczywiście spotykało się z powszechną krytyką. A my teraz cały czas zostajemy w muzyce antybrytyjskiej i posłuchamy sobie utworu Get Your Brits Out.

Tak, to było Get Your Brits Out z bardzo wymownym plakatem do tego utworu, ponieważ tam inne rzeczy wychodzą. Aczkolwiek tak, to jest ciekawa gra słowna. Ten utwór wyszedł w roku 2019 i to był czas właśnie wtedy, cały świat pogrążał się w pandemii, a wtedy Nika wydawało sporo utworów. Potem zniknęli na dłuższy czas. Potem przez te parę lat rzeczywiście mieli pewne takie zawieszenie działalności. Może to zbyt dużo powiedziane, ale w każdym razie byli mniej płodnymi artystami. Długo musieliśmy czekać na ich taki pełnoprawny, długi album, ponieważ on wszedł dopiero w 2024 roku, czyli ta twórczość zespołu przez wiele lat była taka rozmyta i po tym pierwszym albumie Trikak, który nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu, rzeczywiście oni trochę zaczęli wydawać utwory rzadziej. Aczkolwiek powiedziałem, nie odniósł dużego sukcesu ten pierwszy album, to nie do końca prawda, ponieważ w Irlandii ten album został naprawdę bardzo ciepło przyjęty. Oczywiście zespół cały czas wzbudzał kontrowersje, więc były też głosy negatywne, ale jeśli chodzi o ich muzykę i kultywowanie języka irlandzkiego, to było to przyjmowane z bardzo dużą ciekawością. Oni rzeczywiście byli taką ciekawostką na rynku irlandzkim i tam od początku byli bardzo szanowani, aczkolwiek za granicą raczej nikt o nich nie słyszał. Raczej pozostawiali taką wewnętrzną irlandzką historią, która miała służyć dla propagowania ich kultury właśnie na terenie ich kraju. My sobie teraz przejdziemy do kolejnego utworu, który wyszedł w tym kilkuletnim okresie. Oczywiście już będziemy powoli zmierzać do albumu Fine Art, ale zanim do tego przejdziemy, to posłuchamy sobie utworu Gilles Gigolos.

To były utwory, które miały miejsce właśnie przed pandemią. Przesłuchaliśmy sobie teraz paru utworów, które rozpoczęły karierę NICAP i które były ich taką trampoliną do popularności na terenie Irlandii. A teraz przejdziemy do ich twórczości, która dała im kolejnego kopa popularności, ale już poza Wielką Brytanią, poza Irlandią. To będzie muzyka, która pozwoliła im się wybić na wyższy poziom. Chodzi tutaj o album Fine Art i o utwory, które promowały ten album, ponieważ naprawdę była to niesamowita akcja od strony muzycznej. Posłuchamy sobie zaraz utworu It's Been Ages, który wyszedł w roku 2023. I to był właśnie ten okres, kiedy zaczęły wychodzić ich single i takie pojedyncze utwory, które właśnie miały promować ich pierwsze takie naprawdę długie wydawnictwo. I jeśli chodzi o te utwory, to rzeczywiście one zaczęły zdobywać popularność za granicami Wielkiej Brytanii i za granicami Irlandii. Zdobywało też popularność to, że grupa zaczęła bardzo mocno podchodzić do kwestii politycznych, ponieważ te kwestie polityczne rzeczywiście w kontekście zespołu są bardzo ważne i bardzo mocno wybrzmiewały, bo nie chodziło już tutaj teraz tylko o wolność Irlandii, wolność Irlandii Północnej, która ich zdaniem powinna zostać irlandzka, ale też zaangażowali się w sprawy międzynarodowe. Takim najgłośniejszym tematem, do którego wracali, to oczywiście sprawa Palestyny. Słyną oni z tego, że bardzo głośno wypowiadają się na ten temat, bardzo krytykują brytyjski rząd i jego działania w tej sprawie, a także próbują wspierać społeczność związaną z Palestyną, co ma swój pokaz na ich koncertach, też jeśli chodzi o symbole, które się na tych koncertach pojawiają. To był ten nowy rozdział, jeśli chodzi o działalność NICAP, a my posłuchamy utworu, który był takim otwarciem tego nowego etapu i nazywa się on It's Been Ages.

0: Falco già meno famous.
1: To było It's Been Ages, czyli utwór, który otworzył taką nową erę dla zespołu Nikap. Szczerze mówiąc, jeden z moich ulubionych utworów tej grupy, a może nawet i ulubione, mega lubię ten beat. W ogóle jeśli chodzi o twórczość związaną z właśnie tą muzyczną częścią ich twórczości, to ona bardzo ewoluowała. I na początku DJ Pruvej był, tak widać, że nauczycielem muzyki, który uczył się produkować bity. Potem się rzeczywiście bardziej w tej tematyce wyrabiał i po tych kilku latach naprawdę te bity nabrały takiego mięsa i stały się o wiele bardziej wyraziste. Bardziej wyraziste też stawały się poglądy zespołu. Takim najgłośniejszą sprawą, która dotyczy tego zespołu, to były zarzuty, jakie zostały postawione jednemu z raperów tej grupy, czyli chodzi tutaj o rapera Mokara, który dostał zarzuty w Wielkiej Brytanii za promowanie terroryzmu. Dotyczyło to tego, że na jednym z koncercie na ich scenie pojawiła się flaga Hezbollahu, czyli tak, organizacji uznawanej za terrorystyczną, powiązanej z walką na terenie Palestyny. Sama grupa tłumaczyła to, że rzeczywiście oni wspierają Palestynę, dlatego flagi Palestyny się pojawiają na ich scenie, że ich działalność ma na celu zastopowanie ludobójstwa, a nie wspieranie organizacji terrorystycznych. Na ich koncercie pojawiały się też inne flagi powiązane z różnymi organizacjami z Bliskiego Wschodu, aczkolwiek one zostały wniesione przez uczestników tego wydarzenia, a nie przez nich, ponieważ oni wnoszą tylko flagi palestyńskie i ich poglądy są czysto pokojowe i tylko do tego chcą dążyć. Te zarzuty ostatecznie zostały wycofane i po dłuższej sprawie rzeczywiście żadnych konsekwencji ten zespół nie dostał. Więc ta historia skończyła się w ten sposób, aczkolwiek była rzeczywiście na Wyspach bardzo głośno komentowana, no ponieważ było to kolejna sprawa na Wyspach dotycząca wolności słowa. Wiemy, że to teraz w Wielkiej Brytanii jest temat nośny, kontrowersyjny i w tej no było to po prostu paliwo dla wszystkich tych, którzy mówili o tym, że wolność słowa w Wielkiej Brytanii jest ograniczana i kolejny dowód na to. Na szczęście zespół nie spotkał się z żadnymi przykrymi konsekwencjami, aczkolwiek w Wielkiej Brytanii cały czas mają grono krytyków. No, czego na pewno nie unikną, patrząc na to, jakie mają poglądy związane z samą polityką wewnętrzną Wielkiej Brytanii. My zmierzamy powoli w stronę albumu Fine Art, ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze jeden utwór i jest to utwór naprawdę świetny. To jest w ogóle świetny muzycznie moment naszej audycji, więc koniecznie zostańcie z nami, ponieważ jest to współpraca i to współpraca naprawdę świetna, ponieważ Nikap połączyło siły z wokalistą zespołu Fontaines D.C., czyli Graham Chattanem, i razem nagrali utwór Better Way to Live.

To był wspaniały duet, czyli zespół Nikap razem z Grahamem Chattanem w utworze Better Way to Live. Ten utwór był pierwszym oficjalnym singlem, który zapowiadał nadejście ich nowego albumu, czyli albumu Fine Art, pierwszego długiego albumu w właśnie autorstwa Nikap, i był to album, który został przyjęty bardzo ciepło i był to wielki powrót tego zespołu po aż 6 latach, ponieważ ten powrót dał im drugie miejsce na liście notowań, jeśli chodzi o Irlandię. Ten album wyszedł w roku 2024 i w podsumowaniach roku 2024 również w wielu zestawieniach się znalazł. W moim osobistym zestawieniu kwiatowego podsumowania roku 2024 się nie znalazł, bo jeszcze wtedy nie przesłuchałem tego albumu, co było moim błędem, ale na szczęście inni docenili i na szczęście inni się znają lepiej niż ja, jak się niestety okazuje. Magazyn Vogue umieścił ten album na liście 36 najlepszych albumów roku 2024, a magazyn The Telegraph nawet umieścił w top 10 albumów roku 2024, więc naprawdę jeśli chodzi o ten odbiór krytyków, to znalazło się to właśnie na tych listach i to na miejscach dość wysokich, na tych można powiedzieć wąskich listach 2024 roku ten album też widniał. Tak więc jeśli chodzi o przyjęcie tego albumu, to było one bardzo ciepłe. No i to był też album, który w końcu pozwolił się temu zespołowi wybić poza granicami Wielkiej Brytanii i Irlandii. A my teraz posłuchamy sobie tytułowego utworu, czyli Fine Art.

To były dwa utwory z albumu Fine Art, czyli utwór Fine Art i Sick in the Head. No mogliście już przed chwilą usłyszeć, jak brzmi ten album. Moim zdaniem brzmi świetnie i wszystkie zachwyty związane z tym albumem były w pełni zasłużone, ponieważ rzeczywiście to był album, który no, zapracował na swoją popularność świetną muzyką, ale zapracował też na popularność filmem, który był zsynchronizowany, premiera filmu i premiera albumu, co było świetnym zabiegiem marketingowym, ponieważ dzięki temu filmowi, który został od razu bardzo doceniony jako film nieanglojęzyczny, ten zespół mógł wybić się na międzynarodowych festiwalach filmowych i w ogóle ci panowie, którzy na co dzień są raperami, odegrali rolę samych siebie w tym filmie i jeździli po festiwalach filmowych już jako aktorzy, a nie jako raperzy. Film również został doceniony. Został nominowany w kilku kategoriach do nagrody BAFTA, czyli no jednej z najważniejszej nagród filmowych. Głównie był on doceniony za reżyserię, ponieważ reżyser tego filmu, czyli Rich Pepiat, debiutował tym filmem i to było naprawdę no bardzo doceniane, ponieważ no zadebiutować takim filmem i odnieść międzynarodowy sukces od razu, to było naprawdę niesamowite przedsięwzięcie, a sama grupa, też bardziej jednak kojarzona z rapem do tej pory, wbiła się do przemysłu filmowego naprawdę w taki sposób, że wyważyli tam drzwi. Ostatecznie zdobyli tylko jedną nagrodę BAFTA i był to właśnie nagroda dla najlepszego debiutu reżyserskiego dla Richa Pepiata, aczkolwiek ten film był nominowany również w innych kategoriach, na przykład najlepszy film nieanglojęzyczny czy najlepszy scenariusz. To więc naprawdę były bardzo, bardzo ważne nagrody, do jakich został ten film nominowany. Był również nominowany do Critics' Choice Award. Wygrał też nagrodę na festiwalu Sundance. Więc bardzo dużo nagród się posypało w kierunku tego zespołu. No i razem z popularnością tego filmu przyszła też popularność właśnie dla ich muzyki i dla ich albumu. A my teraz sobie posłuchamy utworu, który pochodzi z tego albumu. Jest to duet, ponieważ znowu jest to Niqab, ale tym razem jest to współpraca z wokalistką Nino, a utwór nazywa się Lovemaking.

0: To było Love Making, czyli ostatni utwór, jaki przesłuchaliśmy z albumu Fine Art. Ja wam ten album polecam do przesłuchania w całości, ponieważ jest to naprawdę świetne wydawnictwo i świetna robota w wykonaniu tego zespołu. Ten zespół rzeczywiście jest często doceniany po pierwsze za muzykę, jaką tworzą, po drugie za film, jaki zrobili, ale po trzecie za koncerty, ponieważ te koncerty są pełne politycznego przekazu, czasami przekazu właśnie wymykającego się spod kontroli, kontrowersyjnego, może czasem nawet zbyt kontrowersyjnego. No, nie mnie oceniać, na szczęście. Na szczęście tymi rzeczami zajmują się odpowiednie służby, a nie ja. I ja nie muszę oceniać. Aczkolwiek naprawdę te koncerty są świetne. I ja byłem już na dwóch koncertach zespołu Nick Up i bardzo wam je polecam. Pierwszy miał miejsce na OFF Festiwalu w zeszłym roku. To był festiwal, podczas którego doszło do podpisania paktu polsko-irlandzkiego między zespołem Nick Up a Arturem Rojkiem. Dzięki temu obecnie w tym roku na OFF-ie będzie w ogóle scena irlandzka, będzie cały dzień irlandzki na jednej scenie. Tak się pan Artur zafascynował Irlandczykami. A wcześniej był, rok temu był właśnie zespół Nick Up jako przedstawiciele tej sceny. I to był fantastyczny koncert, naprawdę, jeśli chodzi o taki pokojowy przekaz i walkę o prawa człowieka, to ten zespół naprawdę robi fantastyczną robotę. Mówi o tym głośno i dobrze, że są ludzie, którzy mówią o takich rzeczach, nie boją się o tym mówić. Naprawdę wielki szacun dla tego zespołu. Przy okazji atmosfera na publiczności zawsze jest fantastyczna. Na OFF Festiwalu to była fantastyczna festiwalowa atmosfera i ludzie zjednoczeni tą muzyką, tak jak to powinno być. Na ich koncercie w Stodole było również fantastycznie. Ten koncert miał miejsce miesiąc po festiwalu i po festiwalu stwierdziłem, że muszę pojechać do Stodoły na ten koncert i wtedy wybrałem się i było to naprawdę wspaniałe wydarzenie, bo przeważnie spodziewałem się, że będzie pogo i że tam gdzieś na środku Stodoły się to pogo uformuje. Aczkolwiek to było tak, że cała stodoła to było jedno wielkie pogo i osoby, które nie chciały być w pogo, stały po prostu przytulone do ścian i tak ściśnięte w rogach sali, a wszystko, co było pomiędzy rogami sali i pomiędzy ścianami, to było po prostu jedno wielkie pobojowisko. Fantastyczny to był koncert. Wyszedłem i wyglądałem tak, jakbym wyszedł z basenu. Naprawdę. Aczkolwiek zapach w tej stodole był taki, powiedziałbym, był ciekawy, był taki jak po naszej audycji sportowej, kiedy przychodziłem z tej szóstka do małego studia. To myślę, że Kuba możesz potwierdzić, jak fantastycznie wspominasz audycję sportową.
1: Mój nos nie zapomni tego zapachu nigdy. Ale to były wspaniałe czasy audycji sportowej, nie zapomnę ich nigdy. 10 chłopa w jednym pomieszczeniu.
0: No prawie 10 chłopa. Pod tą dziesiątkę dobijaliśmy i nasze studio nie jest niestety zbyt duże.
1: 10 chłopa plus jedna dziewczyna.
0: Tak, i nasze studio nie jest zbyt dobrze wentylowane też przy okazji, więc tutaj było bardzo ciekawie. No i taki sam zapach unosił się w stodole podczas koncertu Nick Up, aczkolwiek było to fantastyczne wydarzenie, znowu bardzo mocno jednoczące ludzi, wspaniały przekaz, wspaniała kultura, którą promuje ten zespół. Bardzo wam polecam koncert Nick Up. Następna okazja, żeby ich usłyszeć na żywo już w przyszłym tygodniu, ponieważ zagrają na openerze pierwszego dnia. Ja tam będę i na pewno będę się świetnie bawił na koncercie tego zespołu. A teraz posłuchamy sobie utworu, który stał się takim trochę symbolem tego zespołu, ponieważ to jest Nick Up, The Recap. Właśnie sobie tego posłuchamy.

To był utwór The Recap z bardzo jasnym przekazem. Ten przekaz można usłyszeć na ich koncertach. Nie wszystkim się on podoba. W związku z tym była związana duża drama, jeśli chodzi o ten zespół, na festiwalu Coachella, ponieważ zagrali oni na tym festiwalu rok temu, w roku 2025, i zostali upomniani, żeby nie robić politycznego manifestu z tego koncertu. No, XD. Już widzę koncert Recap, który nie jest polityczny. Patrząc na to, że cała ich twórczość jest polityczna i jest nacechowana na walkę o prawa człowieka, to no, zrobili to, co robią zawsze, co spotkało się z dość gorzkim przyjęciem przez organizatorów festiwalu. Dostali dożywotni zakaz uczestnictwa w nim, więc już raczej na Coachella ich nie zobaczymy. Znaczy, to nie jest taki oficjalny zakaz, ale po prostu są już na czarnej liście i zaproszeń już do tego zespołu nie będzie, ale chyba oni już ich więcej nie potrzebują. Po tym festiwalu wiele krytyki spadło na ten zespół w Stanach Zjednoczonych, które oczywiście twierdzą, że no, festiwale są nie po to, żeby robić protesty i tak dalej. No wiecie, jacy są w Stanach. Takie pierdołowate podejście. Jedną z osób, które najbardziej krytykowała ich występ, to była Sharon Osbourne, która w ogóle bardzo mocno neguje ludobójstwo w Palestynie, i ogólnie możemy powiedzieć, że po prostu nie lubimy Sharon Osbourne. Kolejna osoba, której nie lubimy na kwiatowej audycji. Spoko, dopiszemy ją do listy. Po tym też występie niektóre kraje zaczęły ich przyjmować dość chłodno. Dostali odmowę wjazdu do Kanady na koncert, co było dość akurat dziwną sytuacją. I drugim krajem, który odmówił im wjazdu na koncert, to były Węgry. Na Węgrzech mieli zagrać miesiąc po festiwalu właśnie, ale wtedy odmówiono im wjazdu na teren tego kraju, dlatego zagrali koncert w Stodole, ponieważ takim się spodobało granie na Ofie, że po Ofie, kiedy dostali odmowę od Węgier, na szybko zorganizowali koncert w Stodole i ten koncert wyszedł świetnie. To było w ogóle bardzo fajne, że zaraz po festiwalu pojawiała się informacja: dobra, wracamy, za miesiąc też będziemy i elo, gramy koncert drugi u was. Też widziałem pierwszego pięknego mema z Kaczych Opowieści, jak tam jeżdżą na nartach po górach z pieniędzy i podpis NICAP po wynalezieniu Polski. Myślę, że bardzo, bardzo adekwatne, ponieważ ten zespół rzeczywiście jak do niektórych krajów jest niewpuszczany, tak w Polsce jest witany bardzo, bardzo radośnie. Też oni podkreślali na koncertach podobieństwa między Irlandią a Polską, ponieważ to były kraje, które przez wiele lat musiały walczyć o swoją niepodległość. Więc coś nas łączy z tymi chłopakami i widać, że nadajemy na podobnych falach, co jest bardzo, bardzo fajne. Wspominałem właśnie przed chwilą o tych kontrowersjach, o tym, że do niektórych krajów nie są wpuszczani. Wcześniej mówiłem o tym, że Mokara miał wytoczoną sprawę za promowanie terroryzmu w Wielkiej Brytanii. O tym wszystkim opowiada utwór No Comment.

0: just want that DR bubble bonded. To był utwór No Comment, czyli kolejna dawka mocniejszych brzmień od zespołu Nick Up. A jeśli chodzi o uliczny rap, to na szczęście mamy tutaj w studiu eksperta. Jest z nami Kuba, który może ocenić, jak ci się podobają te utwory, jak ci się podoba w ogóle ten zespół.
1: Nie, no te dwa ostatnie utwory to totalna miazga. O ile na początku było fajnie, bo były takie właśnie bardziej hip-hopowe, powiedzmy. No to było fajnie, bo no wiadomo, hip-hop to hip-hop, ale teraz jak weszliśmy bardziej trochę w tą elektronikę, w drum and bass, no to po prostu jeszcze ta siekiera, ja lubię taką siekierę.
0: Tak, to już
1: prostu,
0: była taka dubstepowa siekiera.
1: No jak już mamy właśnie dubstep, drum and bass, to już w połączeniu z hip-hopem, z rapem to w ogóle jest miazga, więc te dwa ostatnie utwory to tylko z takim, jak to się mówi, z takim po prostu crunch face'em siedziałem i...
0: Tak, to już były te dwa utwory, które zostały wydane po albumie Fine Art, zaraz po wydaniu tego albumu i kiedy się zaczęły właśnie te wszystkie kontrowersje dotyczące zespołu, to była ich odpowiedź. No jak odpowiadać co w takim stylu. Też tutaj słuchając tego utworu powiedzieliśmy, że trochę to tak brzmi, jak jeśli chodzi o samą estetykę i samą muzykę, jakby Nick Up to było irlandzki rów babicze.
1: Ten kolor byłby legendarny.
0: To by było legendarne.
1: Jak lubią tak Polskę, no to myślę, że... Trzeba DM im zaspamić.
0: Tak, teraz wszyscy słuchacze Kwietowej Audycji wchodzimy na Instagrama Nick Up i spamujemy, żeby współpracę z Rowem Babicze rozpoczęli. No, na tej wielkiej fali popularności rzeczywiście powstawały kolejne single i, no i ten zespół naprawdę widać, że poszedł w górę. Też jeśli chodzi o te brzmienia, to one stały się mocniejsze, bardzo wyraźne. No i na tej fali wyszedł w tym roku, a tak właściwie dość niedawno, ponieważ w kwietniu, wyszedł album Finian. I jest to ich trzeci album, tak oficjalnie jest to trzeci album po Trikak i Fine Art. I ten album Finian ma na sobie właśnie w sobie wiele takich różnych brzmień. Na początku jest taki utwór, który sobie przesłuchamy zaraz, on się nazywa Smugglers and Scholars. I ten utwór właśnie jest takim trochę zaprzeczeniem tego, co słyszeliśmy przed chwilą, ponieważ on pokazuje, że oni też potrafią uspokoić, potrafią zrobić taką trochę... Jak to ładnie określić, taką trochę zamuloną atmosferę, że to może być też taki trochę zamulony hip-hop, ale też bardzo fajny. Na tym albumie Finian bardziej wyraźnie słychać te skrajności. Słychać ten trochę spokojniejszy początek i mocniejszą drugą połowę. Wcześniej nie było takich podziałów na ich albumach, one były dość równe i w ogóle ich twórczość była taka dość równa, a jeśli chodzi o te ostatnie rzeczy, które zaczęły wychodzić, to rzeczywiście widać, że eksperymentują z różnymi skrajnościami i teraz to trochę spokojniejsze brzmienie będziemy mogli usłyszeć w utworze Smugglers and Scholars.

To był utwór Smugglers and Scholars, czyli ta trochę spokojniejsza część albumu Finian. Sam album Finian spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem od krytyków, ponieważ ten album jest traktowany właśnie jako kontynuacja Fine Art i rzeczywiście cały czas trzyma to ten poziom. Album odniósł duży sukces, taki komercyjny, ponieważ rzeczywiście zespół po prostu jest na fali wznoszącej i teraz wiadomo było, że ten album będzie po prostu przyciągał uwagę. W Irlandii oczywiście zadebiutował jako numer jeden na liście notowań albumów, aczkolwiek za granicami Irlandii również spotkał się on z dużym uznaniem. Zadebiutował w top 10, na listach top 10 albumów w innych krajach, na przykład w Australii, więc ten album poleciał daleko w świat i cały czas można traktować to jako dobrą serię tego zespołu. Może nie jest tak głośny jak Fine Art i może nie ma takich sukcesów jak Fine Art, ale cały czas jest to album, który trzyma wysoki poziom i wysokie notowania. Na tym albumie znalazło się kilka właśnie współprac, które prowadziły ten zespół w różnych kierunkach i sprawiały, że ten album jest bardziej zróżnicowany. Najgłośniejszym numerem na tym albumie, takim najbardziej też kontrowersyjnym, jest chyba współpraca z Fauzim. To jest palestyński raper i razem z nim nagrali utwór, który nazywał się Palestine. Można się domyśleć, jaki jest wydźwięk tego utworu. My teraz chciałem, żebyśmy posłuchali sobie znowu czegoś trochę takiego mocniejszego brzmieniowo, dlatego teraz posłuchamy sobie utworu Big Bad Mo.

0: Tak, to był zespół Nikap i słuchamy sobie teraz albumu Finian, ich ostatniego wydawnictwa, które wam bardzo polecam. Obejrzyjcie koniecznie film Nikap, hip-hopowa rewolucja, ponieważ to jest to, co napędza wielkie zainteresowanie tym zespołem i wierzę, że to wam się bardzo spodoba. Przesłuchajcie Fine Art, przesłuchajcie Finian, po prostu słuchajcie Nikap, to jest fantastyczny zespół i przede wszystkim chodźcie na ich koncerty. Okazja do tego będzie już bardzo niedługo, więc warto z takich okazji korzystać, ponieważ to jest wspaniały zespół i mam nadzieję, że tak, z takim wnioskiem zostawię was po dzisiejszej audycji. My się z wami już powoli żegnamy. Był za konsolą oczywiście Jakub Wysocki.
1: Siema, siema, siema.
0: Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski. To była kwiatowa audycja, a my wam teraz co możemy powiedzieć? No my wam teraz po prostu powiemy sayonara.

Love is everywhere.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Strategy Spur.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić o więcej.